0: mistrzostwa. W Szczyrku trwa Puchar Europy Downhill Cup. Resort rolnictwa nie wyklucza przekazania pomocy rolnikowi, na którego pole spadła rakieta w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Decyzja o formie i skali pomocy jeszcze nie zapadła. To nowy rodzaj sytuacji, przyznaje minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Będziemy się na pewno tej sytuacji przyglądać. Jest świeża. Na pewno sprawdzimy, jak to wygląda, jaki jest ten rozmiar strat. No jeżeli jest duży, no to też ten rolnik nie powinien zostać sam.
0: Szef resortu rolnictwa wskazał, że rozmiar strat może być większy niż wskazywałoby na to miejsce upadku pocisku. A większość ubezpieczeń rolniczych nie przewiduje jednak odszkodowań za szkody spowodowane działaniami militarnymi, a jedynie za skutki warunków atmosferycznych. Zaledwie kilka minut trwała wizyta ambasadora Rosji w gmachu MSZ-u. Georgi Michno został wezwany do resortu w związku ze zdarzeniem na Lubelszczyźnie, gdzie, jak wspominaliśmy, spadła rosyjska rakieta. W faktach z nami teraz Igor Skrzypek. Co usłyszałeś w MSZ-cie i co usłyszał rosyjski ambasador?
2: Jednoznaczne potępienie rosyjskich działań. Resort dyplomacji przekazał mu, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to działania, które zagrażają bezpieczeństwu polskich obywateli. Ambasador otrzymał notę protestacyjną i po kilku minutach opuścił gmach MSZ-u. O kolejne kroki dyplomatyczne może być trudno. Przypomnijmy, że w przeszłości w odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy polska dyplomacja zamykała rosyjskie konsulaty w naszym kraju. Ostatni raz w listopadzie ubiegłego roku.
3: Wtedy wicepremier Radosław Sikorski podjął decyzję o zamknięciu ostatniego konsulatu rosyjskiego w Polsce, więc nie mamy już konsulatów do zamknięcia.
2: Zauważa rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Sam ambasador Georgij Michno opuścił gmach ministerstwa dość zmieszany. Pytany o to, czy może potwierdzić, że to rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie, krótko zaprzeczył.
4: Tę rocznicę warto przypomnieć.
0: Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze. Tak mówił premier Donald Tusk w przesłaniu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że nie mamy prawa zapomnieć lekcji, jaką dali nam powstańcy.
5: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
0: Powiedział premier Donald Tusk. Miłośnicy ekstremalnego kolarstwa górskiego ten weekend spędzają w Szczyrku. Odbywają się tam zawody Pucharu Europy IXS Downhill Cup. Wśród kibiców są też słuchacze RMF FM, którzy zdobyli u nas specjalne zaproszenie na tę imprezę.
6: Tobie się to podoba?
7: Podoba. Mój tata buduje jakby rowery. Kupił właśnie rower, zbudował go najlepszy i mi dał.
8: Bardzo nas to interesuje. Młody musi złapać zajawkę, ja od lat już jeżdżę. To, co napisałem też Państwu na zgłoszeniu, gdzie wygrałem Wasze bilety. Przy takiej jeździe człowiek kompletnie wyłącza swoją głowę i może się totalnie odstresować, bo praktycznie jadąc po takiej trasie myśli tylko o tym, jak dobrze wjechać w tą trasę, jak dobrze wjechać w zakręt, a nie myśli o innych problemach, więc to jest po prostu najlepsze odstresowanie, jakie może być.
0: Z 9-letnim Robertem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Wczoraj w Szczyrku odbyły się kwalifikacje, dziś finał zawodów.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wygląda na to, że dopiero gdy coś nas dotyka osobiście, zaczynamy zauważać problem. Tak komentuje sytuację na Zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem hydrogeolog dr Dorota Pieri z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po wiadomości od naszych słuchaczy o niskim poziomie wody w zbiorniku i dramacie lokalnych przedsiębiorców, którzy zarabiali na turystach, nasz reporter Maciej Sołtys pytał eksperta o przyczyny wysychania zbiornika retencyjnego.
9: Co tam się teraz dzieje, że tej wody tam nie jest tak mało?
10: Czy moim odkryciem na pewno nie będzie stwierdzenie, że do zalewu dotarła w końcu susza i to nie tylko hydrologiczna, ale hydrogeologiczna. No i odpowiedzią mało pozytywną jest to, że tak jak inne zbiorniki w Polsce cierpią, tak samo jest z Hańczą. No i przykład, który omawiamy, polega na tym, że bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy więcej tej wody odpływa ze zbiornika, niż do niego dopływa. Do zbiornika powierzchniowego woda może dopłynąć na trzy sposoby. Po pierwsze jest to podparcie wodami podziemnymi, które tutaj są najbardziej cennym zasobem, który w ogóle mamy w przyrodzie, jeśli chodzi o system wodny. Drugie źródło to jest jest bezpośredni dopływ wody powierzchniowej przez cieki. Tutaj głównie są to rzeczki, które doprowadzają wodę, czy też rzeka w przypadku zalewu. No i trzecie źródło to jest opad atmosferyczny, który no w tym przypadku bezpośrednio będzie spadał na płytę zbiornika, ewentualnie gdzieś tutaj w pobliżu może spływ powierzchniowy po tym opadzie. Więc jakby nie wchodząc na razie w szczegóły, to prosta odpowiedź jest taka, że jest to kolejny objaw suszy, z którą mamy do czynienia od lat. No i im bardziej te objawy się robią takie radykalne i bardziej bolesne, tym mam wrażenie, że zaczynamy jakby otwierać nasze oczy, nie? Że nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie, czy w ogóle o zmianie temperatury, dostępności wody jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie, tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
9: Czy my mogliśmy coś zrobić w kontekście tych obu susz? To znaczy te 15 lat temu, jak się zorientowaliśmy, że idzie susza, dało się coś zrobić takiego lokalnego, w kontekście powiedzmy południowej Polski?
10: Znaczy i tak i nie. No, z jednej strony ciężko jest się przygotować na coś, co ma znamiona kataklizmu. Może trochę przesadzam, ale mówimy o ogromnym zjawisku, z którym na pewno jednostkowo nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tutaj są wymagane po prostu wielkie działania zbiorcze, które mają na celu monitoring, gospodarowanie, zarządzanie. To nie jest decyzja jednego mieszkańca, który byłby w stanie sobie poradzić z problemem. Więc tu absolutnie z tej perspektywy nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić w pojedynkę. Z drugiej strony, no może nie 15 lat temu, bo wtedy, kiedy susza jakby nastała w Polsce i od tego czasu zaczęła się nawarstwiać. Może jeszcze wtedy niekoniecznie, ale na pewno po upływie już kilku lat obserwowaliśmy trend. No my jako hydrogeolodzy w Polsce naprawdę regularnie, co kilka miesięcy, mogę tutaj zagwarantować za moich kolegów i koleżanki po fachu, że wszyscy apelujemy, głównie do osób decyzyjnych, że ten problem będzie się tylko pogłębiał. To nie jest zaskoczenie, że kolejny zbiornik został dotknięty problemem suszy, okej? Okay? Więc tutaj no, wiemy, że jeżeli nastąpi niedobór wody, to powinniśmy reagować. I tak, no i w tym przypadku uważam, jak w każdym innym, o którym mówimy w Polsce, bo ja tutaj nie chcę wskazywać winnych w Kieleckim, natomiast generalnie tak, jeżeli wiemy, że za 2 lata nastąpi ogromny niedobór dopływu wody, to powinniśmy reagować z wyprzedzeniem, a nie po fakcie, prawda?
9: Proszę mi wytłumaczyć jak laikowi, dlaczego by nie zamknąć zapory?
10: To jest jeden element, natomiast zawsze na zbiornik trzeba patrzeć jako system wody, który ma pewną powierzchnię, w której ta woda krąży. To nie jest problem tylko wyłącznie jednej niszy wypełnionej wodą. To nie jest tylko basen jakby, tylko cały system, który działa i żyje na tym jakby basenie, czyli mam na myśli ten zalew Hańcza. I znowu zaznaczę każdy inny, który moglibyśmy tutaj opisywać. W takim ekosystemie jest mnóstwo czynników, które są ze sobą bardzo silnie powiązane. I my nie możemy tak po prostu wyłączyć jednego z możliwych dopływów do wody, która jest zasilana poniżej tego zbiornika. Każda decyzja będzie powodowała jakby nagromadzanie się problemów wraz ze spływem wody. I czy mówimy tutaj o spływie wody powierzchniowej, czy o kierunku przepływu wód podziemnych. Natomiast każda ingerencja, no trochę jak w efekcie motyla. Musimy się liczyć z tym, że jakieś będziemy konsekwencje musieli ponosić, nie? I o ile znowu, no, byliśmy w stanie to przewidzieć kilka lat temu, że może dojść do problemu związanego z suszą, która jest w całej Polsce, o tyle takie radykalne działania, jak całkowite odcięcie odpływu ze zbiornika, uważam, że nie byłoby słuszne i mogłoby spowodować też bardzo dużo problemów poniżej tego zbiornika.
9: O czym możemy mówić w kontekście poprawy naszej sytuacji hydrogeologicznej? Znaczy, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy przestali mówić o suszy?
10: To nie jest łatwe pytanie i na bardzo trudne pytania jest pewnie trudno odpowiedzieć, ale przede wszystkim musimy się nastawić, przyzwyczaić, a może w końcu zrozumieć i zaakceptować, że te zmiany w obiegu wody, w przyrodzie, to czego się uczyliśmy w podstawówce i później w szkole średniej, czy też dalej, jeżeli ktoś ma coś związanego ze środowiskiem, to te założenia przestały nas obejmować. To już nie jest woda, która paruje, zamienia się w chmurkę, później jest deszczem, spada na powierzchnię, wsiąka i cykl nam się zamyka. Tylko teraz zmieniliśmy powierzchnię terenu. No na kuli ziemskiej, nie? Jakby tutaj już się trochę odbijam od kielecczyzny, bo dotyczy to każdego elementu. Zmieniliśmy tak bardzo pokrycie powierzchni, że zaburzyliśmy cykl obiegu wody. Do tego zmieniła się temperatura, co znaczy, że woda przestała być płynna, ale też zaczyna parować. I jakby przesunięcie tych ciężarów obecności wody jest tak bardzo inne do tego, którym do tej pory zarządzaliśmy, że chyba jedynym realnym rozwiązaniem jest przestawienie właśnie gospodarki, zarządzania i naszego myślenia, ale tu jakby jest to sprzężone dość mocno, na zrozumienie innej formy obecności wody w naszej przestrzeni.
9: Czyli nie jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, no potrzebujemy teraz miesiąc ciągłych opadów w górach i na południu Polski, żeby ta woda sobie wsiąknęła w ziemię i spłynęła aż do Bałtyku i nawodniła całą Polskę.
10: Nie no, to zawsze możemy sobie powiedzieć, tym bardziej, że jesteśmy w stanie to policzyć, ile brakowałoby w danym rejonie wody, w tym podziemnej czy też powierzchniowej, żeby zasoby się odbudowały. No, woda podziemna ma ten cudowny dar w sobie, że potrafi się odbudowywać, jak mało które złoże geologiczne czy przyrodnicze na świecie. No ale wiemy, że to jest nasze czcze gadanie, prawda? No to, że ja panu policzę, że fajnie by było, żeby przez najbliższe 45 dni co najmniej padało około 50 mm deszczu, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu wiemy, że tak nie będzie. Więc zupełnie czymś innym byłyby takie wyliczenia teoretyczne, a to, z czym należy się nareszcie jakby pogodzić, czy zrozumieć i zaadaptować do warunków, w których faktycznie żyjemy.
9: Czy jest coś lokalnego, co możemy zrobić, żeby tej wodzie pomóc?
10: Lokalne działania zawsze są wspierające i tutaj absolutnie bym to doradzała wszystkim. Głównie osobom decyzyjnym. Jeżeli jesteśmy w stanie pracować na małej retencji, z tego co pan redaktor wspominał, mamy też tam bobrowiska, no to są takie strefy, które będą nam pomagały trzymać wodę w przyrodzie. Możemy starać się pracować nad renaturyzacją cieków powierzchniowych tej okolicy. Możemy pomyśleć, ale policzyć najpierw, żebyśmy pracowali na prawdziwych, sprawdzonych danych, ile tej wody możemy spuszczać ze zbiornika, prawda? No, eksploatacja zbiornika. Czy nie dopuszczamy do zanieczyszczenia tej wody powierzchniowej, bo jakby też ubytek wody będzie silnie złączony ze stopniem zanieczyszczenia tej wody. Jakby w ramach stężenia zanieczyszczenia, jeżeli mamy dalej tyle samo substancji rozpuszczonej w wodzie, a wody nam ubędzie, a zanieczyszczenie zostanie na tym samym poziomie, to jakby automatycznie tworzy nam się taka koncepcja, że ta woda jest bardziej zanieczyszczona, prawda? Więc to są takie rzeczy, które tak możemy na miejscu lokalnie działać, ale co też bardzo często powtarzam, nie w oderwaniu od dużych decyzji świadomych na poziomie zarządzania i gospodarowania.
0: O sytuacji na Zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem z hydrogeolog dr Dorotą Pieri z Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Oznacza, że czas na kolejne fakty. Zapraszam, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Rząd zapowiada zmiany w systemie alarmowym. Powodem brak alertów po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Problemy z chłodzeniem reaktorów na Węgrzech. Elektrownia atomowa może zostać wyłączona. Polscy strażacy już w Hiszpanii pomogą tam w walce z ogromnymi pożarami lasów. Rząd zapewnia, że powstaną nowe systemy ostrzegania i informowania. Ogłosił to szef MSWiA Marcin Kierwiński. To po tym, jak na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, a mieszkańcy nie otrzymali alertów RCB. Co ma się zmienić? O tym Jakub Rybski.
2: Po pierwsze, po każdym odwołanym alarmie mają przychodzić alerty RCB, które poinformują nas, co było powodem uruchomienia syren. Po drugie, wszystkie sygnały ostrzegawcze w Polsce będą zintegrowane w jeden system.
3: Uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie. Uruchomimy powiadamianie w aplikacji M-Obywatel.
2: Zapewniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Opozycja z kolei nie wierzy w te deklaracje.
4: Wydają ogromne pieniądze z kieszeni Polaków na nic nie warte poradniki, które tylko wprowadzają w błąd. I teraz jeszcze śmią mówić, że coś zrobią w przyszłości. Funta kłaków nie są warte tej zapowiedzi.
2: Powiedział mi Marcin Warchoł z Prawa i Sprawiedliwości. Według rządzących nowe rozwiązania mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Węgrzy awaryjnie ograniczają działania swojej elektrowni atomowej. Wkrótce konieczne może się okazać całkowite jej wyłączenie. Powodem jest rekordowo niski poziom wody w Dunaju, potrzebnej do chłodzenia reaktorów. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
5: Zaczęła wysychać najważniejsza węgierska rzeka, czyli Dunaj, i jego poziom w Budapeszcie spadł do 23 cm, tym samym bijąc poprzedni rekord sprzed 8 lat. To rodzi wiele konsekwencji, a jedną z nich jest konieczność wyłączenia najważniejszego źródła prądu na Węgrzech. Chodzi o jedyną w tym kraju elektrownię jądrową PAKS, która odpowiada za produkcję połowy zużywanego w kraju prądu. Elektrownie jądrowe potrzebują wody do chłodzenia reaktorów. Zużyta gorąca woda potem jest spuszczana do rzek. Teraz jednak te spusty są niemożliwe, bo gdyby do wysychających rzek nagle wlać gorącą wodę z reaktorów, to kompletnie zniszczone zostałoby okoliczne środowisko, cały ekosystem. Elektrownia PAKS więc staje, i to w fatalnym momencie, bo awarię przechodzi właśnie także największa tamtejsza elektrownia gazowa. Władze w Budapeszcie panicznie więc kupują prąd za granicą, nakazują firmom wstrzymanie produkcji, a do obywateli apelują o niekorzystanie z klimatyzacji czy nawet wiatraków. I to w środku fali upałów.
1: Polscy strażacy dotarli już do Hiszpanii, gdzie mają pomóc w gaszeniu lasów na Półwyspie Iberyjskim. Będą pełnić misję w regionie Castilla-La Mancha.
6: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań. Z racji tego, że Hiszpanie w zeszłym miesiącu byli u nas na ćwiczeniach w Polsce, zobaczyli, jak my działamy. Jesteśmy modułem certyfikowanym, czyli spełniamy wszystkie najwyższe wymagania europejskie, to zrozumieli, że mogą na nas liczyć i bardzo możliwe, że nawet będziemy dostawać rejon tylko dla nas do działań.
1: Mówił młodszy brygadier Jakub Siczek. W całej operacji bierze udział łącznie 105 polskich strażaków w 3 zmianach. Ograniczenie spożycia białka może sprzyjać zdrowemu starzeniu się, tak przekonują naukowcy z University of Wisconsin-Madison. O ich najnowszych sugestiach teraz w faktach dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński.
7: Amerykanie opublikowali właśnie przeglądową pracę opartą na wynikach 350 badań naukowych. Wskazują, że choć w ostatnich latach produkty wzbogacone w białko zyskały ogromną popularność, to właśnie ograniczenie spożycia białka może przynieść znacznie więcej korzyści zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet wydłużyć życie. Zwracają uwagę, że białko jest niezbędnym składnikiem diety, szczególnie dla osób aktywnych fizycznie. Wspiera wzrost mięśni, regenerację po wysiłku i ogólną sprawność organizmu. Jednak większość ludzi prowadzi raczej siedzący tryb życia i spożywa znacznie więcej białka niż faktycznie potrzebuje. A to może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Zalecenia powinny więc być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Osoby starsze, kobiety w ciąży czy sportowcy rzeczywiście mogą potrzebować więcej białka. Większość z nas już niekoniecznie.
1: A więcej przeczytać o tym na rmf24.pl.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Wielka bitwa wojsk polskich i szwedzkich, a do tego piknik historyczny. Nawiązywać ma on do obrony zamku Tenczyn przed Szwedami w 1655 roku. Wydarzenie ściągnęło do małopolskiego Rudna ponad 200 rekonstruktorów. Z oficerem sandomirskich pikinierów, panem Norbertem, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: Jesteśmy grupą z Sandomierza. Odtwarzamy pikinierów, czyli wojska bardzo popularne w XVII wieku, stanowiącym trzon tak naprawdę tych armii, zwłaszcza armii Europy Zachodniej.
10: Już się o to pytałem pani tutaj, która stoi obok nas, ale moje pytanie jest takie, sandomierscy znaczy nasi.
9: W Rzeczpospolitej występowali pikinierzy. Głównie byli oni tak naprawdę zaciągnięci w czasie kampanii moskiewskiej 1632 roku, kiedy Władysław IV odtworzył formacje żołnierskie trochę na wzór właśnie zachodni, gdzie faktycznie ci pikinierzy stanowili 1/3 tego autoramentu cudzoziemskiego. Natomiast ze względu na specyfikę działania i teren wojenny Rzeczpospolitej najczęściej zaciągano tak naprawdę na wzór zachodni muszkieterów.
10: Rozumiem, że wy ćwiczyliście przed chwilą, przed tą dzisiejszą bitwą, która po południu tutaj na zamku Tenczyn w Rudnie. Jak wy to ćwiczycie? Co wy ćwiczycie tutaj?
9: Jakby podstawą tak naprawdę całego funkcjonowania takiego pikiniera było to, że tworzyli oni zwarty monolit, zwartą masę i tak naprawdę, żeby to miało sens i wtedy w XVII wieku i teraz, kiedy odtwarzamy bitwy różnego typu, tak jak właśnie tutaj w Tenczynie. Chodzi o to, żeby stworzyć zwartą formację. Jeśli idziemy do tego boju, to faktycznie wszystko się dzieje w tempie. Jeśli robimy jakiekolwiek zwroty, odwroty, to wszystko musi być zrobione na tempo, żeby po prostu nie pogubić się w toku działań. I tak to też wówczas wyglądało, że wszystko zależało tak naprawdę od tych kolegów, którzy byli obok. Jeśli to wszystko funkcjonowało dobrze, sprawnie, no to zwiększało szanse przeżycia. Tak, jeśli ktoś się wyłamał, no to niestety to mogło zaważyć na życiu pozostałych żołnierzy.
10: Proszę mi wybaczyć uproszczenie, ale w szkole to uczymy się o falandze hoplitów i to co wy robicie jest zbliżone jakby do tej formacji?
9: Jest troszkę inne, natomiast w XVI-XVII wieku ludzie czerpali ze wzorców zachodnich. Jeśli weźmiemy różnego typu reformy armii, które zwłaszcza na zachodzie Europy występowały, bo Rzeczpospolita jest troszkę innym terenem, to oni opierali się na źródłach antycznych. To było zgodne z renesansem i całą tą właśnie kulturą odrodzenia. Także początkowe te bloki tercios, bardzo duże, właśnie one na falandze troszkę się wzorowały, później też właśnie weszły legiony rzymskie, także to wszystko się troszkę spina do kupy.
10: Żebyśmy to zobrazowali słuchaczom, którzy was nie widzą, tylko was słyszą. Czym wy walczycie i w co jesteście ubrani?
9: Jesteśmy ubrani w typowe stroje z wieku XVII. Państwo tego oczywiście nie widzą, ale można sobie to tak zobrazować, że mamy na sobie wełniane wamsy, pludry, czyli takie, no powiedzmy, spodnie krótkie do kolana i pod spodem nogawiczki różnego materiału lnianego, wełnianego, czy też zdarzały się jedwabne, jeśli ktoś był bardzo bogaty. Można sobie to, że tak powiem, wygooglować nawet, jak wyglądali wówczas ludzie, jak się ubierali. Nie było to nic innego jak wówczas taki funkcjonalny strój. Tak jak wspominałem, wełna była takim podstawowym materiałem, z którego wykonywano te stroje, ale oczywiście też len. Jeśli ktoś był faktycznie bogatszy, używano różnego typu jedwabiu. Wszystko zależało tak naprawdę od statusu. No my jesteśmy prostymi żołnierzami, więc jednak ta wełna dominuje.
10: Na głowach macie kapelusze przystrojone piórkiem?
9: To jest taki element ozdobny, on też oczywiście występował. Był takim elementem dekoracyjnym, ale też taką, powiedzmy, takim obrazem, jeśli ktoś faktycznie miał trochę więcej, powiedzmy, pieniędzy, to mógł sobie więcej tych piór przystroić. Tutaj widzimy właśnie dowódca ma na przykład najbardziej takie barwne te pióra. I też to tak wyglądało, że wszystko zależało oczywiście od zamożności.
10: Dlaczego wy nie nosicie zbroi? To znaczy, czy rozwój broni palnej jakby spowodował, że ta zbroja gdzieś stała się elementem dekoracyjnym? No bo widziałem, że dowódca ma kirys, napierśnik, a wy tej zbroi nie macie. To znaczy, ona w tym czasie już przeszła do lamusa?
9: Nie, nie przeszła do lamusa. Troszkę jest to ze względów temperaturowych, natomiast też trzeba oddać, że powiedzmy pod koniec na przykład XVI wieku faktycznie te formacje były bardziej dozbrojone. Z czasem zaczęto dozbrajać tak naprawdę pierwsze szeregi. Elementy metalowe były bardzo drogie, więc tworząc takie jednostki nie zawsze było, że tak powiem, stać finansowo, aby wyposażyć wszystkich, więc głównie starano się, powiedzmy w tym okresie, w którym teraz mówimy, wyposażyć te pierwsze szeregi tak naprawdę właśnie w kirysy, w napleczniki. Na głowie natomiast starano się z reguły mieć hełmy. Też takim elementem uzbrojenia były skórzane kolety.
10: Jak będzie wyglądała ta bitwa?
9: Bitwa będzie składała się z trzech etapów. Wczoraj też w piątek właśnie widzieliśmy takie podejście Szwedów niezapowiedziane pod zamek. Był krótki ostrzał. Dzisiaj ta bitwa będzie składała się tak naprawdę z trzech elementów, kiedy już Szwedzi będą wchodzić do zamku. Najpierw będzie bitwa przed zamkiem, tu będzie główne starcie, potem będziemy ścierać się właśnie w tej gardzieli i tutaj w tej wieży, z której przeprowadzano ostrzał pewnie i wówczas, no i potem bitwa na Górnym Zamku. Całość będzie trwała dosyć długo, bo tak naprawdę jest to 3 godziny, więc trzeba się przyszykować na dosyć duży wysiłek fizyczny i od naszej strony, ale też myślę, że od Państwa, którzy będą to oglądać.
10: Ilu rekonstruktorów tutaj jest? Wiecie może?
9: Nie liczyłem dokładnie, ale tak na nasze oko, z naszych informacji myślę, że gdzieś między 200 powiedzmy, a 300, tak strzelam, gdzieś ponad 200 osób.
1: Z panem Norbertem w małopolskim Rudnie, rekonstruktorem, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
2: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

crucified, crucified in the human frame.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Na czwarta, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. 13 osób zginęło w katastrofie samolotu turystycznego w Peru. Atak na policjantów w wielkopolskiej Trzciance. Funkcjonariusze użyli wobec agresywnego mężczyzny. Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec okazał się strzałem w dziesiątkę. Rejsy odbywają się już 3 razy częściej niż planowano. Katastrofa samolotu turystycznego w Peru. 13 osób zginęło po tym, jak niewielka maszyna rozbiła się w pobliżu miasta Nazca na południu kraju. Jak informowaliśmy w faktach, na pokładzie było 2 pilotów i 11 turystów, którzy z lotu ptaka oglądali słynne geoglify. Według lokalnych mediów wśród ofiar jest 7 Włochów, 2 Niemców i 2 Hiszpanów. Przyczyny katastrofy wyjaśniają eksperci peruwiańskiej dyrekcji lotnictwa. Policjant ranny podczas domowej interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Funkcjonariusze, którzy wieczorem przyjechali na miejsce zgłoszenia, zostali zaatakowani przez mężczyznę uzbrojonego w przedmiot przypominający maczetę. Jeden z policjantów został ranny w rękę. Gdy napastnik nie reagował na wezwania i zagrażał życiu funkcjonariuszy, ci użyli wobec niego broni.
2: Policjanci z Trzcianki otrzymali zgłoszenie dotyczące interwencji domowej w jednym z bloków na terenie miasta. Po przyjeździe na miejsce zostali zaatakowani przez nieznanego im mężczyznę przedmiotem przypominającym maczetę. Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. 2 policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
1: Przekazał nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Wielkopolskiej Policji. Przed blokiem funkcjonariusze znaleźli ciało ojca napastnika. Trwa wyjaśnianie okoliczności tej tragedii.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: A mamy już półmetek wakacji. Pierwsza połowa lipca była trudna dla podhalańskich hotelarzy, bo przyjechało znacząco mniej turystów niż się spodziewali. Dlatego też cena była niższa o 10% od ubiegłorocznej. Druga część miesiąca wynagrodziła im to z nawiązką. Ceny także szybko poszybowały. 18% ponad ubiegłoroczne.
4: Jesteśmy już prawie na szczycie. Już przekroczyliśmy dawno 80% średniego obłożenia, co znaczy, że mamy jakieś 110 obłożenia sprzed roku 19. Kiedy nas było dużo mniej, nas mówię w sensie ilości miejsc noclegowych, no a to znacząco zaskoczyło część naszych przedsiębiorców, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko dojdziemy do takiego obłożenia w tym sezonie.
5: Można mówić o jakimś takim delikatnym optymizmie w branży turystycznej, przynajmniej po tej pierwszej połowie wakacji?
4: Wydaje się, że on nawet jest bardziej niż delikatny, ale my miarkujemy nastroje, wiemy, że to co się wydarzyło teraz, co ewidentnie przekracza nasze estymacje, jest odczuwane za dużo bardziej spektakularny sukces po tym, co wydarzało się w pierwszych 2 tygodniach lipca, które z kolei były ciutkę gorsze niż zakładaliśmy.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Pałachicki od Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec bije rekordy popularności. Najpierw miał kursować tylko w wakacyjne weekendy, potem dodano rejsy w czwartki, a teraz jeszcze we wtorki. Statek Sedina zabiera turystów malowniczą trasą po rozlewiskach Odry do niemieckiego Garz.
6: Idzie, by pokazać córce rzekę, naszą piękną Odrę.
7: Cieszysz się na taką wycieczkę?
8: Tak.
7: A co byś chciała zobaczyć?
8: Różne ptaki i zwierzęta.
9: Po lewej stronie będziemy mijać te piękne rozlewiska Odry i będziemy płynąć wzdłuż parku Doliny Dolnej Odry. Rewelacja.
1: Usłyszała wczoraj na pokładzie, chwilę przed rozpoczęciem rejsu, nasza reporterka Anna Połamar.
3: W faktach RMF FM o sporcie.
1: W lipcu po raz 9 została mistrzynią Polski. Przed nią kolejne wyzwania. Sprinterka Ewa Swoboda opowiedziała nam o tym, jak stała się bardziej dojrzałą zawodniczką i jak koncentruje się przed startem. No i gdzie chciałaby pobić 40-letni rekord Polski w biegu na 100 metrów. A z Ewą Swobodą rozmawiał Patryk Serwański.
10: A razem ze mną Ewa Swoboda, nasza znakomita sprinterka. Dzień dobry, Ewa.
11: Dzień dobry.
10: Kiedy zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę, to wpadło mi do głowy takie słowo, które też już padało w wywiadach w kontekście osób, które z tobą współpracują, na przykład Marcina Lewandowskiego, że dojrzałość to jest takie coś, co zaczęło cię wyróżniać i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo często na bieżni byłaś zawsze profesjonalna, ale jednak byłaś też taką osobą bardzo żywiołową i ta słowo dojrzałość może nie zawsze do ciebie pasowało w takim odbiorze, pomijam sam bieg, tak? Bo w biegu zawsze koncentracja i tak dalej, ale dookoła zawsze było pełno energii, pełno takich wrażeń, fajnych jakichś wypowiedzi, które potem stawały się gdzieś takimi, no nie powiem, że wiralami, ale takimi wypowiedziami, które gdzieś zapadały kibicom w pamięć. I czy ty widzisz sobie rzeczywiście z biegiem czasu taką zmianę, że jesteś innym sportowcem, bo jesteś innym człowiekiem, no bo nabierasz tego doświadczenia właśnie, jesteś coraz bardziej dojrzała dzięki temu, co przeżywasz?
11: Myślę, że tak, że troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować, nie wiem, w kieszeń, czy jak to inaczej powiedzieć. No nie było to łatwe dojść tak naprawdę do tego miejsca, gdzie jestem, bo no z natury jestem troszeczkę emocjonalna. Czasami głupotę mi się jeszcze zdarzy palnąć, ale też czuję, że już tak jakby, no nie wiem, no dorosłam do tego dorosłego sportu. Też mnie to dosyć bardzo cieszy, bo jakby ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
10: A jak ta dojrzałość przekłada się właśnie na te roboty, na taką świadomość? Bo tego musisz być świadoma, jesteś od lat, czyli możliwości swojego ciała, swojego organizmu, jego ograniczeń. To każdy sportowiec na takim poziomie jak ty musi mieć to, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, ale tutaj widzisz pewnego rodzaju zmianę w swoim podejściu, że ta dojrzałość też daje ci może jakieś takie właśnie pozytywne rzeczy już stricte na treningach i na bieżni?
11: Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że no nie jestem stara, ale już z takim stażem treningowym 17 lat, no to już jest troszeczkę, wiadomo, no ciężej i trzeba po prostu mieć czucie tego ciała i bardzo się cieszę, że ja to czucie mam, bo jak mnie coś boli, to umiem po prostu wskazać, gdzie to jest, jak mnie boli, dlaczego mnie boli. No i jakby te treningi, no nie są łatwiejsze, bo wiadomo, obciążenia już muszą być troszeczkę mniejsze, bo no zdrowie jest, ale organizm czasami mówi po prostu już dość, że zwolnij, nie rób tyle powtórzeń, nie rób tyle odcinków. I cieszy mnie to, że razem z trenerką możemy jakby porozmawiać o tym, że obydwie jesteśmy świadome tego, że dobra, stop, w tym miejscu kończymy, jest wszystko dobrze, nie ma co dokładać. Jest to fajne z jednej strony, ale z drugiej strony też fajnie było być tym młodym sportowcem, który miał mnóstwo energii na to, żeby szaleć i na treningu, i jeszcze po tym treningu. A tak to jest, jak już teraz zrobię jakiś mocny jeden trening, no to muszę odpoczywać troszkę dłużej.
10: No tak, ale każdy etap ma swoje prawa i też swoje te blaski i cienie, oczywiście. A powiedz, jak pracujesz przez lata nad taką koncentracją przed startem, bo umówmy się, no są różne dyscypliny sportu, ale sprint, no to jest coś wyjątkowego. Tutaj rzeczywiście każdy musi wyjść na bieżnię totalnie skoncentrowany, bo jakiekolwiek odbiegnięcie od tego, co jest w tym clue za chwilę, no to za chwilę będzie po występie. Mija 11 sekund, czy niespełna 11, niech będzie niespełna 11 i jest po sprawie, prawda?
11: Okay.
10: Tutaj to wszystko to dzieje się bardzo szybko, więc ta umiejętność skoncentrowania się, wyłączenia, na pewno jest trudna.
11: Znaczy się, jeżeli chodzi o koncentrację, zawsze umiałam się skupić tylko na sobie, bo ja wiem, po co ja wychodzę na bieżnię. Ja chcę za każdym razem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. No i wchodząc do bloku nie mogę być zestresowana, bo raz była właśnie taka sytuacja w 2022 finał Mistrzostw Świata halowych w Belgradzie i nawet te, nie wiem, 2/0,3 sekund, no to jeżeli wyjdziesz za późno z bloku, to masz tak naprawdę już cały bieg i po prostu gonisz potem na spięciu, a to tak nie może być. To po prostu musisz wyjść idealnie z bloku, nie spiąć się przez cały dystans, no bo tak naprawdę jest po biegu, więc koncentracja tylko na sobie. Wiadomo, czasem dużo dźwięków dochodzi, bo stadion i hala rządzą się swoimi prawami. Czy tam jakiś płacz dziecka, czy tam jakiś kaszel, cokolwiek. Trzeba się skupić na tym, że jesteś tylko ty na swoim torze, tylko twój blok i ta meta, która tam jest za 100 albo 60 metrów.
10: Już teraz te twoje letnie występy były pozytywnie bardzo oceniane przez ekspertów. To wystarczy spojrzeć na czas, więc nawet ktoś, kto nie jest super ekspertem, widzi, że to są po prostu dobre rezultaty. Zastanawiam się, biorąc pod uwagę te rezultaty, jak się też definiuje pewnego rodzaju cele, bo powiedzmy, możesz przybiec czwarta na metę i mieć bardzo dobry czas, możesz wygrać z trochę gorszym czasem, No, zwycięstwo zawsze cieszy, chyba każdego sportowca.
11: Oczywiście.
10: Ale przecież można dobiec na miejscu czwartym czy piątym z bardzo dobrym czasem, na przykład season best, i też mieć poczucie dobrze wykonanej roboty. Więc to jest coś w lekkoatletyce, gdzie pewnie można to różnie sobie definiować. Umiesz się cieszyć na przykład po prostu z czasów, nie tylko z miejsc?
11: Jeżeli właśnie to są jakieś meetingi, no zdarzyło się tak, że przybiegłam chyba trzecia w 23 na diamentowej lidze, ale dobiegłam tam z życiówką i pierwszy raz pobiegłam poniżej 11 sekund, więc to po prostu było największe szczęście na świecie. Dobiegłam też druga na Mistrzostwach Europy w Rzymie i to był, no nie mówmy, że to był zły czas, bo to było chyba 11.01 albo 11.0. Myślę, że trochę ciężej by się było cieszyć z tego, bo wiadomo, zwycięzców się nie ocenia i czasów, i tam odległości, ale no najgorzej by było, nie wiem, przybiec ostatnia, ale z życiówką, tylko że to by wtedy pokazywało, jaki jest mocny skład, ale myślę, że te SB, te życiówki, niezależnie od miejsca, to zawsze będzie cieszyć.
10: Do Natalii Bukowieckiej przez długi czas padały to pytanie o rekord Polski, tak, kiedy pobije rekord Szewińskiej, i też jak z nią rozmawiałem jakiś czas temu, powiedziała, że no trochę jej to spadło z barków, kiedy się to w końcu udało. Natomiast mam wrażenie, że ta presja jest mniejsza, nie ma tych pytań aż tak dużo, nie, one nie pojawiają się chyba aż tak często, ale zakładam, że to jest taki cel, który też ci przyświeca.
11: Jest, no brakuje mi, no bardzo malutko, bo 10.93 to jest rekord Polski, a 10.94 już pobiegłam. W moją stronę więcej pytań padało o to, kiedy zejdę poniżej 11 sekund. A jak już to zrobiłam, to też jakby ta presja troszeczkę zeszła. Zabawne w tym wszystkim jest to, że jeżeli już się raz pobiegnie poniżej 11 sekund, to zrobić to kolejny raz jest dużo łatwiej, niż było dojść do tego, żeby to zrobić przynajmniej ten raz. Ja też nie słucham presji innych ludzi, ja sobie sama nakładam presję, więc to też chyba jest pomocne.
10: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
11: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To, co się tam wydarzy, to minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O.
10: No i byłoby super, jakbyś taka szczęśliwa, najlepiej z medalem, przyjechała potem, no przyjechała, właściwie niemal wyszła z domu na krótki spacer, bo to tak można powiedzieć, bo Chorzów to już właściwie twoje rodzinne strony. Na koniec chciałem spytać o memoriał Kamili Skolimowskiej, bo to będzie wydarzenie, które miejmy nadzieję będzie znowu takim świętem, kiedy ty, twoi koledzy, koleżanki przywieziecie trochę medali i będziemy po prostu mogli wszyscy razem celebrować, cieszyć się razem z wami. Takie starty na takim stadionie, właśnie blisko domu, w twoim regionie, to jest rzeczywiście coś jakiego wyjątkowego, na co się czeka?
11: Ja myślę, że memoriał Kamili Skolimowskiej to jest impreza sportowa, która jest na najwyższym poziomie. I nie dość, że jest na mojej śląskiej ziemi, nie dość, że będą rodzice, moi wszyscy przyjaciele, no to jest to takie budujące, bo przychodzą do nas kibice i jakby wydaje mi się, że przychodzą, wiadomo, oglądać gwiazdy światowego sportu, ale oni są tam dla nas, więc to nie się mocno.
10: Na koniec się troszeczkę podpuszczę. Jakbyś miała bić ten rekord Polski, to wolałabyś go pobić w Birmingham na imprezie mistrzowskiej, czy na takim memoriale Skolimowskiej?
11: Ale pytanie. Myślę, że chyba bym wolała zrobić to w Chorzowie. Rekord Polski kolejny na stadionie w Chorzowie biorę w ciemno.
1: Z Ewą Swobodą rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: I zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Kasyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoje

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W całej Polsce to oznacza, że czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nowe ultimatum Trumpa dla Iranu. Prezydent USA ponownie grozi eskalacją konfliktu. Paliwo drożeje przez napięcia na Bliskim Wschodzie. Kierowcy liczą na obniżki, ale nic nie wskazuje na to, by pojawiły się one w nadchodzącym tygodniu. Rzeka Bóbr za to wraca do normy. Służby odnotowały poprawę jakości wody po katastrofie ekologicznej. Fakty o 5:00 zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Lubuskiem. Na trasie S12 między Kurowem a Puławami na wysokości węzła Kurów Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe. Nikt nie został ranny, ale zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Lublina. Amerykański prezydent znów w mediach społecznościowych grozi Iranowi eskalacją konfliktu. Donald Trump napisał, że Stany Zjednoczone są uzbrojone i przygotowane do kolejnych działań przeciwko Iranowi. Dodał jednak, że rezygnacja z planowanego ataku będzie możliwa, jeśli uda się szybko osiągnąć porozumienie z Teheranem. Cena powyżej 8 zł za litr już nikogo nie dziwi. Stawki na stacjach benzynowych, w szczególności za olej napędowy, szybują. To efekt wzrostu cen ropy wobec napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W faktach ponownie z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Powiedz, czy przyszły tydzień może przynieść wyczekiwane przez zmotoryzowanych obniżki?
2: Nic na to nie wskazuje. W przypadku benzyny 95 możliwa jest stabilizacja cen w granicach 7 zł i 50 groszy, ale jeśli chodzi o olej napędowy, spodziewajmy się jeszcze wyższych stawek. Już teraz cena powyżej 8 zł i 20 groszy nie jest zaskoczeniem, a może być jeszcze gorzej.
3: Co prawda ropa w ostatnich dniach nie notowała wyraźnego wzrostu, mieliśmy spore wahania, raz mocne spadki, raz podwyżki, ale w drugiej połowie tygodnia powróciło i notowanie ropy Brent powyżej poziomu $90.
2: Tłumaczy redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak. Ratunkiem dla portfeli kierowców mógłby być powrót do pakietu CPN. Premier Donald Tusk zapowiedział, że na ostatnie dwa tygodnie wakacji możliwy jest powrót do regulowania cen paliw, jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
4: To są fakty RMF FM.
1: Syreny i dzwony ogłosiły wczoraj w Warszawie, Polsce i całemu światu, że nadeszła kolejna rocznica największego powstania przeciwko niemieckiej machinie wojennej. Stolica Polski, jak co roku 1 sierpnia, punktualnie o 17 w rocznicę godziny W zatrzymała się na minutę, aby upamiętnić poległych i oddać hołd powstańcom. Na niebie nad Warszawą pojawił się symbol Polski walczącej, a nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z uczestnikami uroczystości w stolicy.
5: Ja nie jestem z Warszawy, ale zawsze jakoś ta historia Polski tkwiła w moim sercu i jest mi po prostu bliska, tak?
6: Przyjechała pani specjalnie dzisiaj, 1 sierpnia?
5: Tak, specjalnie lubię święta związane i z Warszawą, i z Polską.
6: W czasie godziny W co pojawia się w myślach?
7: Obrazy tej wojny.
6: Blisko, to tutaj obok, prawda? Tu są jeszcze ślady w okolicy.
7: Dokładnie. I to jest właśnie żywa historia.
5: Widać to i też właśnie czasem się zatrzymuję po prostu na takich uliczkach, które mi się tak wiążą właśnie z powstaniem.
8: Patrzę przede wszystkim z dumą i z takim podziwem, jeśli chodzi o tych młodych ludzi i o to, że oni mieli odwagę wyjść i walczyć.
1: Na ulicach Warszawy do wieczora trwało jeszcze kilka zgromadzeń związanych z wczorajszą rocznicą. Wśród nich Marsz Powstania Warszawskiego. Poprawia się stan rzeki Bóbr w okolicach Pilchowic na Dolnym Śląsku. To tam miesiąc temu, przypomnijmy, podczas opróżniania zbiornika doszło do katastrofy ekologicznej. Osady z dna jeziora zawierające szkodliwe substancje doprowadziły do masowego śnięcia ryb i skażenia rzeki. Teraz służby informują, że parametry wody wróciły do normy. Ale czy to oznacza, że na rzekę może wrócić życie? O tym nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
9: Niestety nie. Faktycznie normy biologiczne wody nie są już przekroczone, ale mimo to służby utrzymały zakaz korzystania z rzeki. Na ponad 30-kilometrowym odcinku Bobru nadal nie można więc pływać, wędkować, ale także organizować spływów pontonowych czy kajakowych, co uderza w całą branżę turystyczną.
10: Tu nie ma wody, nie ma działalności. Jak się może czuć stary człowiek, który całe życie ciężko pracował? No, czuje się oszukany.
9: Przedsiębiorcy czekają na zniesienie zakazu, ale służby nie chcą ryzykować, powiedziała mi wojewoda Anna Żabska.
11: Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas tutaj priorytetowa.
9: Kolejne badania wody w poniedziałek i dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, że nie ma zagrożenia, zapadnie decyzja o ewentualnym zniesieniu zakazu korzystania z Bobru.
1: Na te informacje o stanie rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Ballady.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: była...
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Z nami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy stolicy wczoraj oddali hołd bohaterom. Strzelanina w restauracji w amerykańskim Idaho. Nie żyją co najmniej 3 osoby. Policja podaje, że wśród nich także napastnik. 10 goli w 2 meczach ekstraklasy. Lech wygrał wczoraj z Wieczystą, a Piast pokonał Wisłę. Setki osób wzięły udział w wieczornych uroczystościach upamiętniających uczestników Powstania Warszawskiego. Wczoraj minęły dokładnie 82 lata od wybuchu tego bohaterskiego zrywu w sierpniu 1944 roku. Do nocy mieszkańcy Warszawy i turyści śpiewali piosenki z czasów powstania.
3: Chłopcy, bagnet na broń, druga droga daleka przed nami, bagnety na broń.
4: Lubi pan takie właśnie pieśni?
3: Ładne, miłe i takie przyjemne.
4: Którą piosenkę pani najgłośniej śpiewa?
5: Te, które śpiewamy, czyli Serce w plecaku.
4: Jakie emocje to wywołuje?
5: Jedyną głębokie przeżycie. My jesteśmy Częstochowy, także tym bardziej jesteśmy po raz pierwszy na tak.
4: Specjalnie państwo przyjechali?
5: Dokładnie.
4: To są takie piosenki, które wzmacniają pamięć o powstaniu, o tym, co było 82 lata temu?
6: Jak najbardziej.
5: One są z nami cały czas. Cały czas znamy, śpiewamy. Jak tylko jest okazja, to zawsze one są blisko nas.
4: Gdy słyszą państwo te pierwsze takty, pierwsze nuty, to co pojawia się w głowie, w sercu?
5: Ci wszyscy, którzy rozpoczęli to wszystko, co dzisiaj mamy, a więc ci, którzy oddali za nas życie, którzy przelewali krew, którzy kochali ojczyznę, bardzo mocno, chciałam powiedzieć chyba bardziej niż my dzisiaj, ale może nie, my też chyba na swój sposób bardzo tą swoją ojczyznę Polskę kochamy.
2: Usłyszał na placu Piłsudskiego w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A dziś w stolicy ciąg dalszych uroczystości związanych z rocznicą wybuchu powstania. Pamięć powstańców uczczą dziś w stolicy m.in. rowerzyści w ramach specjalnej masy powstańczej. Teraz przenosimy się za ocean. Strzelanina w restauracji w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilka zostało rannych po strzelaninie w restauracji sieci In-N-Out w Twin Falls w stanie Idaho. Część amerykańskich mediów podaje, że ofiar śmiertelnych mogło być więcej. Policja potwierdziła, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje. Jego tożsamość i motyw działania są ustalane. Śledczy przesłuchują setki świadków, a w dochodzeniu pomaga FBI.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Aż 10 goli padło we wczorajszych 2 meczach piłkarskiej ekstraklasy. Piast pokonał 4-3 Wisłę z Krakowa, na której stadionie Wieczysta przegrała z Lechem 1-2. Oba wczorajsze mecze śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, tym meczem Lech pokazał, że drużyny nie załamała środowa dotkliwa porażka w eliminacjach Ligi Mistrzów.
8: Wydaje się, że tak. Lech zagrał dobre spotkanie, chociaż do końca musiał walczyć o zwycięstwo, bo Wieczysta miała swoje okazje, by zremisować ten mecz. Lech bramki zdobywał w pierwszej połowie obie po uderzeniach z dystansu, a prawdziwe piłkarskie show zgotowali wczoraj piłkarze Piasta i Wisły. Były bramki, aż 7 i były emocje do samego końca. Piast dobrze zagrał pierwszą połowę, ale zwycięskiego gola zdobył dopiero na kilka minut przed końcem meczu.
9: Liczba sytuacji naprawdę imponująca i nie rozumiem, jak mogliśmy to zepsuć. Spisuję to trochę, tak mówiąc krótko, na karb emocji, bo ja też bardzo, bardzo zależało mi, żebyśmy wygrali pierwszy mecz domowy.
8: Mówił po spotkaniu trener Piasta Daniel Myśliwiec, a Wieczysta Kraków po 2 porażkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
2: Tymczasem dziś finał rowerowej Formuły 1 w Szczyrku, czyli zawodów Pucharu Europy w downhillu. Trasa tego ekstremalnego zjazdu zaczyna się na hali Skrzyczeńskiej, a meta znajduje się przy dolnej stacji kolejki gondolowej. To bardzo widowiskowe wydarzenie, w którym udział bierze około 300 zawodników z całej Europy. Jednym z nich, Mateuszem Rajdą, rozmawiała Anna Kropaczek.
10: Co tu jest ważne? Siła, refleks?
11: Myślę, że wszystko tu jest ważne. Siła, bo to jednak jest siłowy sport, ale też właśnie refleks. Musimy widzieć, gdzie jedziemy tak naprawdę, czyli przewidywać, nauczyć się takiej przewidywalności, gdzie ten rower jednak pojedzie.
10: Co jest najfajniejsze w tym? Niektórzy mówią, że taka wolność, że w ogóle wtedy głowa jest skupiona tylko na tym i można się odstresować.
11: No jest coś w tym sporcie, że jednak jak jedziemy, to nie myślimy o czym innym. Jest tylko i wyłącznie to, że jesteśmy my, rower i trasa.
10: Ten rower to jest specjalnie przygotowany na taką trasę, tak?
11: No, mój rower akurat jest wypożyczalny, także niekoniecznie jest to topka, ale tak, rzeczywiście rowery muszą być przygotowane specjalnie pod tą trasę. Są to rowery naprawdę drogie i na wysokim o sprzęcie, żeby to działo fajnie, musi być porządny rower.
2: A finał zawodów rozpocznie się o 12:30. O 7:00 z kolei rozpoczyna się poranne wydanie faktów, na które już teraz zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dyżur rozpoczyna Tomasz Baryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Słuchamy.
2: Po gwałtownych burzach ponad 1200 strażackich interwencji nawałnice dały się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski. Potem śmiertelny finał policyjnej interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. A na koniec faktów Robert Lewandowski, na jakiego czekali kibice w Chicago.
3: He's on fire for the fire! Robert Lewandowski back to brace!
2: Dwie bramki Polaka w lidze amerykańskiej. Prawie 1200 razy interweniowali od wczoraj strażacy, usuwając skutki burz i silnego wiatru nad Polską. Niemal połowa tych interwencji dotyczyła województw mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. W powiecie pleszewskim w Wielkopolsce silny wiatr zerwał kilka dachów, m.in. w gminie Dobrzyca. Na Opolszczyźnie padał duży grat, a na ziemi lubuskiej doszło do podtopień. Ponad 100 razy strażacy interweniowali w rejonie Katowic i Tarnowskich Gór. Interwencje polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych przez silny wiatr drzew i zerwanych gałęzi. W okolicy Myszkowa strażacy ewakuowali jeden z obozów harcerskich. W niedzielę pogoda ma być spokojniejsza, silne burze, a także upał w centralnej i południowej Polsce mogą wrócić na początku nowego tygodnia. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności rodzinnej tragedii w wielkopolskiej Trzciance. Mężczyzna zaatakował tam interweniujących policjantów, najprawdopodobniej maczetą. Policjanci użyli broni. Postrzelony napastnik i ranny funkcjonariusz trafili do szpitala. Przed blokiem znaleziono ciało ojca napastnika.
4: Historia w faktach RMF FM.
2: Tysiące osób oddało wczoraj hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, które wybuchło 82 lata temu. Punktualnie o 17 w rocznicę godziny W Warszawa zatrzymała się na minutę. Na niebie nad stolicą pojawił się symbol Polski walczącej. Zatrzymały się tramwaje, autobusy i samochody osobowe. Przechodnie przystanęli na chodnikach i gromadzili się w miejscach pamięci.
5: Czasem się zatrzymuję po prostu na takich uliczkach, które mi się tak wiążą właśnie z powstaniem i taka po prostu mnie rozpiera taka i duma, tak, że wszystko się udało, że Warszawa się odbudowała i że po prostu warszawiacy są dumni. Dumni z tego, z tej historii w sumie, tak, bo to dobrze, że Warszawa się odbudowała, jest piękna.
6: Dla mnie to jest niesamowite, że oni wyszli, że walczyli, że nie bali się bronić tego, co kochają.
7: Jakie wrażenie robi Warszawa właśnie dzisiaj, właśnie 1 sierpnia?
8: Tyle ludzi jest jednak, zebrało się w jednym miejscu, pozytywnie nastawieni.
2: Usłyszał w centrum Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzisiaj kolejne rocznicowe uroczystości, m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego i na ulicach dwóch warszawskich dzielnic, Ochoty i Mokotowa. Tam zaplanowany jest specjalny przejazd rowerzystów. Polscy siatkarze drugi rok z rzędu zagrają w finale Ligi Narodów. Awans do finału nasza reprezentacja wywalczyła w doskonałym stylu, pewnie i bez cienia wątpliwości, pokonując 3-0 reprezentację Słowenii. Ten mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Tak jest, dzień dobry.
2: Witamy, Wojtku. Co zdecydowało o zwycięstwie biało-czerwonych?
9: Zdecydowanie zagrywka. To zresztą podkreślał po meczu trener naszej kadry, Nikola Grbić. Ona pozwoliła ułatwić sobie grę. W tym elemencie brylował wczoraj Wilfredo Leon, który zaliczył aż 6 asów serwisowych, a w sumie zdobył wczoraj 16 punktów. To był doskonały mecz w wykonaniu biało-czerwonych, podkreśla libero naszej kadry, Jakub Popiwczak.
10: Tak z perspektywy libero, to momentami jak sobie stałem, patrzyłem, no on tak gra, ten Bołąś tak gra. Nie chcę powiedzieć, że nudy, ale taki jeden z tych meczów, który naprawdę fajnie jest przeżyć, bo czujesz, że drużyna po prostu funkcjonuje świetnie.
9: A dziś o 13.30 polscy siatkarze o drugie z rzędu zwycięstwo w Lidze Narodów zagrają z reprezentacją USA, która po zaciętym 5-setowym meczu pokonała w półfinale Japonię.
2: Robert Lewandowski ma za sobą znakomity występ w amerykańskiej lidze MLS. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 2 bramki i poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa 2-1 nad Charlotte FC w 19. kolejce rozgrywek. Pierwszego gola strzelił już w 20. minucie.
3: Lewandowski! Lewandowski!
2: A drugiego po przerwie, zapewniając swojej drużynie komplet punktów. Robert Lewandowski zatem w znakomitej formie. To były premierowe trafienia kapitana reprezentacji Polski w MLS. A kolejne fakty w RMF FM już o 8:00. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.
11: And so it is just...

my mind off of you. I can't take my mind, my mind.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W RMF FM w studiu Tomasz Beryński.
2: Burze przeszły nad Polską, strażacy podsumowują pracowitą dobę. Jakie prognozy na dziś? O tym na początek faktów RMF FM. Sytuacja w hiszpańskiej Ceucie niepokoi Europę. Będzie nadzwyczajne spotkanie ministrów Unii Europejskiej. W Krakowie i na trasach Małopolski dziś poważne utrudnienia. Rozpoczynają się zawody triatlonowe Ironman. Na koniec żużlowe Grand Prix w łódzkim wydaniu. Tylko wczoraj prawie 1200 interwencji to bilans pracy Straży Pożarnej w związku z usuwaniem skutków gwałtownej pogody. Strażacy wyjeżdżali do lokalnych podtopień, połamanych drzew i uszkodzonych dachów. Najwięcej razy na Mazowszu, ponad 250. Szczegóły zna reporter RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Igorze, jak wyglądał dzisiejszy poranek?
3: No, zdecydowanie lepiej, choć strażacy musieli być w gotowości. Łączny bilans interwencji w skali kraju to 34 wyjazdy. Najwięcej z nich w województwie śląskim, 12. Dobra wiadomość jest taka, że przy żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. Dziś pogoda będzie łagodniejsza, choć lokalnie może wciąż być groźna. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami w Tatrach. Do późnego wieczora możliwe są opady do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a do tego porywisty wiatr. Ponadto na południu i południowym wschodzie Polski w pasie od województwa śląskiego po Lubelszczyznę w mocy pozostają alerty przed upałami.
2: Organizacje pacjentów apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Ta ustawa przed weekendem została uchwalona przez parlament. Teraz trafi właśnie na biurko prezydenta. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Ostateczne zapisy ustawy Lex Szarlatan zakładają, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł, na firmy, które oferują nielegalne terapie bez dowodów naukowych na to, że mogą wyleczyć, i do tego będzie mógł nakazać zablokowanie stron internetowych, które promują właśnie pseudomedycynę. A takie sytuacje regularnie się zdarzają, potwierdza Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia.
5: Do naszej fundacji zgłaszają się osoby, które chcą na przykład uruchamiać zbiórki na finansowanie terapii o nieudowodnionej naukowo skuteczności.
4: Twórcy ustawy uspokajają, że nowe przepisy nie zakażą stosowania ziół czy diet, które wspierają zdrowie. Kary będą nakładane dopiero wtedy, gdy ktoś bezpodstawnie przypisuje tym ziołom czy diecie właściwości, które nie są potwierdzone naukowo, albo nakłania do rezygnacji z konwencjonalnej terapii. Jeśli prezydent podpisze ustawę Lex Szarlatan, nowe przepisy wejdą w życie jesienią.
2: Będzie nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów w sprawie sytuacji w Ceucie, poinformowała Irlandia, która przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Do Ceuty, niewielkiego hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się w ostatnich dniach w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Zdecydowana większość z nich już wróciła do swojego kraju, zapewnia hiszpański rząd, ale ta sytuacja zaniepokoiła wielu Hiszpanów. Myślę, że od dziś logicznym rozwiązaniem byłoby, aby nasze granice były ściśle strzeżone. Nie może być tak, że siedzimy tu spokojnie, a potem w ciągu godziny to miejsce zostanie zaatakowane przez 60 tysięcy ludzi, mówił jeden z mieszkańców Ceuty. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej i przedstawi nasze doświadczenie z ochrony granic.
6: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
2: To będzie niedziela z potężnymi utrudnieniami na ulicach Krakowa i drogach Małopolski. Właśnie teraz ruszają zawody Ironman. Triatloniści zaczną rywalizację od pływania na zakrzówku, a potem będą jeździć na rowerze i przebiegną półmaraton. Na linii krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie dokładnie kierowcy powinni spodziewać się utrudnień?
7: Między innymi na drodze krajowej numer 94, która prowadzi z Krakowa w kierunku Wieliczki i Bochni. Tam przebiega bowiem 90-kilometrowa trasa rowerowa. Do tego problemów spodziewajcie się na ulicach Wyłom, Norymberskiej, Wielickiej, Nowosądeckiej czy na trasie Łagiewnickiej. Wyznaczone zostaną specjalne śluzy, przez które przejazd będzie możliwy jedynie w przerwach między zawodnikami. Kierowcy powinni więc liczyć się z czasowymi objazdami. Duże zmiany dotkną pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Inaczej pojedzie dziś aż kilkadziesiąt linii tramwajowych i autobusowych.
2: Robert Lambert wygrał pierwsze żużlowe Grand Prix Łodzi. Brytyjczyk był bezkonkurencyjny i zwyciężył także w finale.
8: Wings, fabulous ride from Robert Lambert. Stunning move on the opening lap. Minix Congratulations to him. It means the world.
2: Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Patryk Dudek, który po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium cyklu. Trzeci był Australijczyk Brady Kurtz. Bartosz Zmarzlik zakończył zawody poza finałem, ale utrzymał pozycję lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata. A za godzinę pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energyland. RMF Ballady.

którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: A o tym już teraz Tomasz Weryński.
2: Tragiczny pożar w Gdańsku. Dwie osoby nie żyją, trzy zostały ranne. Fakty ustala reporter RMF FM. Setki mieszkańców Śląska wciąż bez prądu po przejściu gwałtownych burz. Strażacy interweniowali blisko 160 razy. Jest szansa na porozumienie USA z Iranem. Donald Trump odwołał planowany atak. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne w pożarze altanki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ulicy Meteorytowej w Gdańsku. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Błakowski. Piotrze, co wiadomo o tej tragedii?
3: Do pożaru doszło w nocy przed 23:00. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie z poparzeniami i pod truciem dymem trafiły do szpitala. Karetka zabrała też 86-letnią kobietę. Po ugaszeniu ognia w środku znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny i prawdopodobnie kobiety. Na miejscu pracują teraz policjanci pod nadzorem prokuratora.
2: Około 700 odbiorców w województwie śląskim wciąż nie ma prądu po gwałtownych burzach i silnym wietrze. Strażacy interweniowali blisko 160 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatu tarnogórskiego. Burze uszkodziły także budynki, ogrodzenia i obiekty rekreacyjne. Nikt nie został poszkodowany. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Donald Trump napisał, że zgodził się na to pod warunkiem szybkiego osiągnięcia porozumienia z Teheranem. Miałoby ono obejmować otwarcie cieśniny Ormus oraz wyeliminowanie irańskiego zagrożenia nuklearnego. W ostatnich dniach media informowały o możliwym uderzeniu USA i Izraela na cele w Iranie. Waszyngton ostrzegał też swoich obywateli na Bliskim Wschodzie przed możliwą eskalacją konfliktu. Trzy osoby zginęły, a 21 zostało rannych w eksplozji, do której doszło w restauracji w centrum Moskwy. Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny poinformował, że wybuch spowodował domowej roboty ładunek wybuchowy. Według rosyjskich mediów zdetonowała go kobieta, która zginęła na miejscu. Wśród ofiar śmiertelnych są także pracownik ochrony i jeden z gości restauracji. Motyw ataku na razie nie jest znany.
4: To także są fakty. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Dzień dobry. W doskonałym stylu awans do drugiej rundy z rzędu, do drugiego z rzędu finału Ligi Narodów wywalczyli polscy siatkarze. Biało-czerwoni szybko i pewnie w półfinale turnieju rozgrywanego w chińskim Ningbo pokonali 3-0 reprezentację Słowenii.
8: Nie dawaliśmy za bardzo dość do głosu Słoweńcom. Przetrzymaliśmy ich ataki, ich mocniejsze momenty i nie było żadnych nerwów w końcówkach, nie było wyników na styku. To też jest ważne, to też cieszy.
7: Mówił rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda. W wielkim finale dziś o 13:30 nasi siatkarze zmierzą się z USA. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w półfinale 3-2 pokonała Japonię. W piłkarskiej ekstraklasie wygrane Piasta i Lecha. Zespół z Gliwic po szalonym meczu 4-3 wygrał z Wisłą Kraków. Mistrz Polski zaś w stolicy Małopolski pokonał 2-1 Wieczystą. Wczorajsze mecze wiele kosztowały wszystkie zespoły, bo były rozgrywane w ogromnym upale. Ja siedziałem na ławce, a pociłem się. Trudno mi więc sobie wyobrazić, co działo się na boisku. Chyba nigdy nie widziałem takiego spotkania, po którym niemal wszyscy zawodnicy padli na murawę. To był naprawdę trudny mecz. Mówił Nils Frederiksen, trener Lecha Poznań. Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean, bo strzelanie w MLS rozpoczął Lewandowski! Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w wygranym przez jego Chicago Fire meczu z Charlotte. To pierwszy wygrany mecz polskiego napastnika w amerykańsko-kanadyjskiej lidze i pierwszy dublet.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.

0: szansa, nie?
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Piątej, które ma dla nas Tomasz Weryński.
2: Policjanci zatrzymali na granicy z Niemcami mężczyznę podejrzanego o śmiertelny wypadek w Suwałkach i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Ukraińskie drony uderzyły w rosyjską bazę lotniczą i rafinerię ropy. Za chwilę też informacje dotyczące sytuacji pożarowej we Francji. Będą również fakty sportowe RMF FM, a na zegarze 10:00. Dzisiaj nad ranem na jednym z przejść granicznych z Niemcami zatrzymano ściganego listem gończym 31-letniego Mikołaja W. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 30-latka w Suwałkach i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z nami jest nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Do zatrzymania doszło około 3 nad ranem na przejściu granicznym w Kołbaskowie w Zachodniopomorskiem. To właśnie Mikołaj W. w nocy z 25 na 26 lipca miał kierować czarnym Mercedesem i na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki w Suwałkach śmiertelnie potrącić 31-latka. Po jego ucieczce wydano za nim list gończy. Mężczyzna zostanie teraz aresztowany, grozi mu nawet 20 lat więzienia.
2: Ukraiński atak na rosyjskie zaplecze wojskowe i energetyczne. Kijów poinformował o uderzeniu na rafinerię ropy naftowej w Saratowie oraz bazę lotniczą Engels. Według ukraińskiego sztabu generalnego po obu atakach wybuchły pożary. Celem dronów był także skład paliw w obwodzie Kałuskim. Rosyjskie władze nie skomentowały dotąd tych doniesień. Premier Francji Sébastien Lecornu apeluje do turystów, by wrócili do rejonu Bordeaux, gdzie ciągle zagaszany jest wielki pożar lasów. Trwa również walka z płomieniami w rejonie francuskiej Riwiery, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: W wywiadzie dla ukazującego się w niedzielę tygodnika Le Journal du Dimanche premier Lecornu sugeruje, że jeżeli w sierpniu wczasowicze nie powrócą masowo do rejonu Bordeaux, to wielu kempingom, hotelom i restauracjom grozić może bankructwo. Do domu wróciło już 90% z blisko ćwierć miliona ewakuowanych wcześniej mieszkańców. Ponownie otwarta została też część tych kempingów i ośrodków wypoczynkowych, które zostały wcześniej okresowo zamknięte i których nie zniszczyły płomienie. Według straży pożarnej rozprzestrzenianie się wielkiego pożaru lasu w rejonie miejscowości Korens, niedaleko francuskiej Riwiery, zostało w wielu miejscach zatrzymane, ale gaszenie pożaru może trwać relatywnie długo.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Obrona zamku Tenczyn przed Szwedem, piknik historyczny, pokazy pikinierów i muszkieterów, no a to wszystko przy akompaniamencie wystrzałów, dudziarzy i bębnów. Na zamku Tenczyn w małopolskim Rudnie można spotkać w ten weekend rekonstruktorów z Polski i Europy.
5: Kto będzie się bił?
6: Szwedzi z Armią Polską.
5: I komu kibicujecie?
6: Ciężko powiedzieć.
5: To która armia jest ładniejsza? Widzieliście już jakieś rekonstruktorów?
6: Szwedzka jest ładniejsza.
7: Jesteśmy w okolicy, jesteśmy z Mazur i tak ostatni dzień zaczęliśmy zwiedzać tutaj rejon właśnie tego Tenczyna i się dowiedzieliśmy.
5: I co się okazało? Przyjechali Szwedzi.
7: No przyjechali.
5: Rekonstrukcja to znaczy, że znów Szwedzi zdobędą i zniszczą zamek?
6: No, kanon się nie zmienia. Kanon się nie zmienia, tak, no, no niestety.
5: Ale trzeba trzymać kciuki za naszych, może tym razem utrzymają gród.
6: No oczywiście, oczywiście, no, no trzymamy kciuki, no ale tak jak powiedziałem, no kanon historyczny się nie zmienia, tak.
2: Z turystami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtysa. Pokazy potrwają do 17:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Polscy siatkarze mogą dziś dołożyć kolejny złoty medal do swojej kolekcji, tym razem Ligi Narodów. I właśnie od finałowego starcia tych rozgrywek Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
9: Polscy siatkarze o złoto powalczą dziś z reprezentacją USA. Oba zespoły grały ze sobą dosyć niedawno, bo niespełna 2 tygodnie temu w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Wtedy górą byli biało-czerwoni, którzy wygrali 3-0. To jednak wcale nie oznacza, że dzisiejszy mecz będzie łatwy, bo Stany Zjednoczone to bardzo wymagający przeciwnik.
10: Świetni atleci, przygotowani fizycznie, wysoko, mocno. Myślę, że to jest ich charakterystyka. Myślę, że musimy się skupić na sobie. Myślę, że mamy tyle jakości i tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach.
9: Mówił libero naszej kadry Jakub Popliczak. Początek finałowego starcia o 13.30, a już rozpoczął się w chińskim Ningbo mecz o brązowy medal Ligi Narodów. Japonia gra ze Słowenią w pierwszym secie. Jak na razie lepszy zespół z Europy, który prowadzi 21-19. W piłkarskiej ekstraklasie dziś czekają nas trzy spotkania. O 14.45 Legia podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Oba zespoły sezonu rozpoczęły od zwycięstwa. Ze spokojem do tych wyników podchodzi jednak trener Legii Marek Paprzon.
11: To jest tylko jedno spotkanie, więc gdybyśmy przegrali, zagrali słabo, nie byłoby jakiegoś defetyzmu i teraz nie ma euforii po tym zwycięstwie. Jesteśmy zadowoleni, a jednocześnie już od pierwszego dnia mikrocyklu skupiamy się na kolejnym spotkaniu.
9: O 17.30 zaś we Wrocławiu Śląsk zagra z Rakowem, a wieczorem w Katowicach GKS podejmie Radomiaka. Jak donoszą media za oceanem, Jeremy Sochan pozostanie w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Reprezentant Polski po tym jak wygasł jego kontrakt z New York Knicks, miał porozumieć się z Portland Trail Blazers. Będzie to trzeci klub 23-letniego koszykarza w NBA, a przypomnę, Sochan w ubiegłym sezonie mimo niewielu występów zdobył mistrzostwo z klubem z Nowego Jorku.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Wita się z Wami Grzegorz Krychowiak. Zaczynamy moje dwie...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Kto ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
2: Brutalny atak we Wrocławiu. 18-latek ugodził nożem młodą kobietę przy klatce schodowej. Informacje zbiera reporterka RMF FM. Potem tragiczne doniesienie z Mazowsza. Mężczyzna zginął pod pociągiem na stacji w Tłuszczu. Za chwilę też informacje z Dolnośląskiej A4. Są utrudnienie po kolizji. Nowe przepisy przeciw dezinformacji. Od dziś treści stworzone przez sztuczną inteligencję mają być wyraźnie oznaczane. 18-letni nożownik we Wrocławiu. Nastolatek zaatakował młodą kobietę przy wejściu na klatkę schodową bloku przy ulicy Gagarina dzisiejszej nocy. Kobieta trafiła do szpitala. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
3: Mężczyzna kilka razy ugodził kobietę, a następnie uciekł. Na szczęście szybko zatrzymała go policja. Na ten moment nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa, ale nie zdradza, czy sprawca i pokrzywdzona się znali. Kobieta wciąż przebywa w szpitalu.
4: Tam są ustalane jej obrażenia, ponieważ dostała kilka ciosów nożem. Jej życie nie zagraża póki co niebezpieczeństwo.
3: Powiedziała Monika Kaleta z wrocławskiej policji.
4: 18-latek jest to obywatel Ukrainy.
3: Jutro prokuratura powinna zdradzić więcej szczegółów.
2: Tragedia na kolei na Mazowszu. Na peronie w Tłuszczu 60-letni mężczyzna stracił równowagę i wpadł na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg kolei mazowieckich. Jego życie nie udało się uratować. Pociągiem podróżowało 12 pasażerów. Im nic się nie stało. Dokładne okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśni prokuratura. Utrudnienie na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Od dziś ma być łatwiej odróżnić prawdę od tworów sztucznej inteligencji. W życie weszły unijne przepisy, które zmuszają do odznaczenia treści wygenerowanych przez AI, które obecnie zalewają internet. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, jak przepisy mają działać w praktyce.
5: Każda treść, która może sprawiać wrażenie, że widzimy prawdziwe nagranie lub zdjęcie, ma zostać podpisana. Zawarta musi zostać informacja, że jest to treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Dotyczy to także tak zwanych chatbotów. Na przykład, gdy chcecie złożyć reklamację przez internet, wchodzicie na stronę producenta, klikacie opcję czat z asystentem i tam się okazywało, że tak naprawdę rozmawiacie z botem, a nie prawdziwym człowiekiem. Teraz musi być to jasno zaznaczone. Przepisy dotyczą sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Kary przewidziane przez nowe prawo są wysokie. Maksymalnie 15 milionów euro lub 3% obrotu firmy. Nie oznacza to, że z internetu znikną teraz tak zwane deepfake'i. Przepisy nie obejmują osób prywatnych, czyli zwykłych użytkowników.
2: Po zmianie pogody zmiana warunków na trasie europejskiego Pucharu Downhillu w Szczyrku. Zawodnicy dopasowują sprzęt i techniki i dziś wystartują w finałach. Kolarstwo zjazdowe dostarcza wielu emocji kibicom.
6: Przyjechaliśmy z Olsztyna głównie pod te zawody. Taki krótki wypad i akurat się udało połączyć to z tą imprezą, bo mąż i syn rowerowo są aktywni, więc przy okazji udało się to połączyć z urlopem.
7: Ty jeździsz na rowerze też tak ekstremalnie?
8: Po takich na przykład lasach albo po pump trackach. Czyli też skaczę jakby.
7: Co fajnego jest w takim sporcie?
9: Nie da się tego wytłumaczyć logicznie. Wolność i swoboda. Decyzje swoje, które się podejmuje w trakcie ułamka sekundy.
2: Z kibicującą rodziną z Olsztyna rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Wakacje samolotem nie dla wszystkich. Kto powinien unikać latania oraz jak przygotować się do podróży, gdy chorujemy przewlekle? O tym wszystkim w podcaście Radia RMF 24, który rozpocznie się już za chwilę, prowadzący Marek Łabno opowie o szczegółach.
10: Dzień dobry. Dzisiaj mierzę wysoko i tematem mojego wakacyjnego dyżuru będzie zdrowie w czasie podróży samolotem. Powiem, jakie sytuacje wymagają szczególnej ostrożności w trakcie dalekich lotów. Dowiecie się, jak reaguje nasz organizm na pokładzie, a także usłyszycie kilka porad od instruktora medycznego Polskich Linii Lotniczych LOT, który będzie moim gościem. Serdecznie zapraszam.
2: Gorąco polecamy Radio RMF 24.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy drugą godzinę w stylu krytycznym.

0: że cię mam przy sobie.
1: Posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
2: Na początek nowe informacje w sprawie śmiertelnego potrącenia w Suwałkach. Podejrzany został zatrzymany nad ranem. Za chwilę ustalenie reportera RMF FM. Potem Żgów w Łódzkiem. Mężczyzna pędził hulajnogą 80 km na godzinę. W faktach również ważne informacje z polskich dróg. A na koniec sprawdzimy, jaki zestaw meczów czeka nas dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie. Trzydziestoletni Mikołaj W. zatrzymany nad ranem w Zachodniopomorskiem wjeżdżał z Niemiec do Polski. To nowe fakty w sprawie mężczyzny poszukiwanego listem gończym za śmiertelne potrącenie 31-latka w Suwałkach. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś?
3: Zatrzymania w pobliżu Kołbaskowa dokonali policjanci z oddziału prewencji w Katowicach, którzy pełnią służbę na granicy. Jak powiedziała mi sierżant Kornelia Staniszewska z komendy w Policach, 30-latek jechał z Niemiec do Polski.
4: Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie trafi do aresztu.
3: Przypomnę, do śmiertelnego potrącenia 31-latka doszło w nocy z 25 na 26 lipca na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki w Suwałkach. Za kierownicą czarnego Mercedesa miał siedzieć Mikołaj W., który potem zbiegł z miejsca zdarzenia.
2: 80 km na godzinę. Z taką prędkością 24-latek jechał na hulajnodze w podłódzkim Żgowie. Poruszał się w terenie zabudowanym. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej.
5: Był on świadomy prędkości, jaką uzyskał. Przyznał też policjantom, że dokonywał modyfikacji jednośladu. 24-latek był trzeźwy, pojazd został zatrzymany przez policjantów.
2: Powiedziała RMF FM aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Łódź Wschód. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. Przypominamy, maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a zmodyfikowana hulajnoga przestaje być hulajnogą, bo nie spełnia ustawowej definicji tego pojazdu. Ostrzegamy kierowców na autostradzie A2 w Łódzkiem. W Baranówce kolizja dwóch aut osobowych między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej Dziesiątce w Cierpicach w Kujawsko-Pomorskiem. To jest trasa między Bydgoszczą a Toruniem. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
6: Świat nauki. W faktach RMF FM.
2: W czasach, gdy inni oferują nam narzędzia sztucznej inteligencji, które mają myśleć za nas, powinniśmy brać te narzędzia i wykorzystać do myślenia samodzielnie, mówi RMF FM profesor Dawid Krakauer z Santa Fe Institute. Podkreśla, że nasza własna inteligencja ma wciąż duży potencjał. Ludzie naturalnie czują jednak pociąg do złożoności. Ludzie wolą szachy niż kółko i krzyżyk. Nie bez powodu. Ludzie lubią dobre powieści, lubią dobre filmy. Prostota jest nudna. A kwestia tego bezmyślnego przewijania to jest może osobny sposób na wypełnianie czasu. Ale moje doświadczenie jest takie, że w każdym wieku, gdy ludzie mają okazję zaangażować swój umysł, to robią. Ważną kwestią jest nowość. Ludzie chcą nowości. Może moglibyśmy wykorzystać pragnienie nowości jako środek do wprowadzenia tych nowych idei. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z gościem tegorocznego Copernicus Festival mamy na rmf24.pl. Główny temat sportowy to dziś oczywiście finał siatkarskiej Ligi Narodów, w którym Polska zagra z reprezentacją USA. Jednak zanim będziemy żyli siatkarskimi emocjami, to jeszcze piłka nożna, bo czekają nas kolejne mecze drugiej kolejki Ekstraklasy. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, które spotkanie zapowiada się dziś najciekawiej?
7: Spore emocje wzbudza spotkanie Legii z Zagłębiem Lubin, które na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie rozpocznie się o 14:45. To pewnie dlatego, że oba zespoły sezon rozpoczęły od zwycięstwa. W akcji zobaczymy też dziś Raków i GKS, które awansowały do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Drużyna z Częstochowy zagra we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie podejmie Radomiaka, którego trener czwartkowe spotkanie z Żyliną oglądał z trybun i był pod wrażeniem gry katowiczan.
8: To jest taki prawdziwy test, wymagający mecz. Jestem przekonany, że jak zagramy na naszym najwyższym poziomie, zagramy szybciej, bliżej siebie, lepiej z piłką, to będziemy w stanie coś wywalczyć.
7: Mówił Tomasz Kaczmarek, trener Rakowa. Początek tego meczu o 20:30.
2: No a relacje z meczów piłkarskiej Ekstraklasy i z finału siatkarskiej Ligi Narodów oczywiście w faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A teraz z wami Paulina Sawicka. Dzień dobry, witajcie, fajnie, że...
0: RMF Ballady.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Znamy od informacji, poważnej informacji ze stolicy Dolnego Śląska.
2: Zderzenie tramwaju z busem we Wrocławiu. Są osoby poszkodowane. Za chwilę szczegóły również dotyczące utrudnień w relacji reporterki RMF FM. To trudne popołudnie na polskich drogach. Problemy są m.in. na S3 w pobliżu Szczecina i na Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. A za kilkadziesiąt minut Polska, Stany Zjednoczone w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Groźny wypadek we Wrocławiu na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bryknera. Tramwaj zderzył się z busem. Są ranni. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś o poszkodowanych?
3: W wypadku zostały ranne 3 osoby, w tym jedna ciężko. To pasażerowie busa. Tramwajem podróżowały tylko 4 osoby i tu nikomu nic się nie stało. Na skrzyżowaniu, przypomnę, Toruńskiej, Bryknera i Kwidzyńskiej ruch wciąż jest bardzo ograniczony. Tam z tego powodu ogromne korki. Natomiast zniszczony tramwaj blokuje wciąż torowisko, dlatego linie 8, 23, 24 oraz D. 111, 116 i 151 kursują w tej chwili objazdami. Policja ustala przyczyny wypadku.
2: Zderzenie 4 samochodów osobowych na drodze S3 na odcinku między węzłami Gryfino i Klucz w Zachodniopomorskiem. Ranna została jedna osoba. Przed chwilą dosłownie odblokowano lewy pas w stronę Szczecina. Uważajcie też na drodze krajowej 63 w Miłkach w Warmińsko-Mazurskiem między Giżyckiem a Orzyszem. Tam kolizja 2 aut osobowych. Trasa jest zablokowana. I jeszcze krajowa 19 między Radzyniem Podlaskim i Lubartowem na Lubelszczyźnie w pobliżu Woli Lisowskiej. Zderzenie samochodu z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od pacjentów. Przesyłają e-maile z informacją o rzekomym zwrocie refundacji. Kliknięcie w link z wiadomości i podanie danych na podrobionej stronie może się skończyć utratą pieniędzy i udostępnieniem wrażliwych informacji. W faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, na co należy uważać?
4: Strona internetowa, do której prowadzi link, podszywa się pod witrynę LuxMed i do złudzenia przypomina prawdziwy serwis, przez co wiele osób może nie zauważyć, że ma do czynienia z oszustwem. Tam pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych i informacji dotyczących karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że to konieczne do przekazania refundacji. Odbiorcy podobnych wiadomości powinni dokładnie sprawdzić, kto jest nadawcą i jaki jest adres strony internetowej, na którą zostali przekierowani. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie należy podawać żadnych danych ani wykonywać płatności. Warto też samodzielnie skontaktować się z placówką medyczną i sprawdzić, czy faktycznie wysłała do nas maila.
2: A już za pół godziny początek wielkich siatkarskich emocji. W wielkim finale siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Ningbo nasza reprezentacja zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. To spotkanie będziemy oczywiście śledzić z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, zgadza się.
2: Witamy, Wojtku. Kto jest faworytem dzisiejszego finału?
6: No, zdecydowanie polscy siatkarze, którzy kilkanaście dni temu wygrali już z USA 3-0. Był to ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. W półfinale obie reprezentacje zagrały świetnie. Jednak dzisiejszy mecz to zupełnie inna historia, podkreśla trener naszej kadry Nikola Grbić.
7: Teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy.
6: Dużo dziś będzie też zależało od naszego przyjęcia, bo Amerykanie dysponują doskonałą zagrywką. Zdecydowanym liderem tej reprezentacji jest 39-letni Matthew Anderson, który w półfinale z Japonią zdobył 24 punkty.
2: A jak radzą sobie nasi reprezentanci, będziemy sprawdzać w kolejnych faktach.
8: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: W kalendarzu drugi dzień sierpnia, niedziela, wakacje, no, przekroczyły już półmetek. Niektórzy dawno po urlopie, dla innych to dopiero początek odpoczynku.
9: Wakacje są jeszcze przede mną, bo dzisiaj mam pierwszy dzień urlopu.
10: To najlepszy dzień.
9: Najlepszy, no i zaczęliśmy dzisiaj od przyjazdu do Szczyrku, żeby pojeździć na tej zjeżdżalni Salamandrzy. Było bardzo super. Teraz wybieramy się na spacer. My wszystko na spontanie. Co się wydarzy, to się wydarzy. Nigdy nie planujemy. Tak jest, wakacje są najlepsze i urlop też.
10: Czy pani w trakcie urlopu, czy po, czy wszystko przed?
11: W drugiej połowie urlopu przyjechałam tutaj w odwiedziny do mamy mojej, bo mieszkam za granicą, ale jestem rodowitą szczyrkowianką, przyjeżdżamy tutaj bardzo chętnie. Dużo się dzieje, także nie nudzimy się. Tydzień Kultury Beskidzkiej plus tutaj zawody, piękne widoki, wszystko super.
2: Z turystami na hali Skrzyczeńskiej w Szczyrku rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No to tak, razem wyciskamy ten weekend. Jak cytrynę, to...
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty o 14 przedstawi Tomasz Weryński.
2: Polska prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi w finale siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Właśnie przypieczętowali biało-czerwoni zwycięstwo w pierwszym secie. Potem w faktach ważne informacje o poważnych utrudnieniach na autostradzie A1. Dobre informacje dla urlopowiczów nad Polskę. Nadciąga kolejny ciepły front. Jest 14. To fakty RMF FM. Finał siatkarskiej Ligi Narodów, Polska kontra Stany Zjednoczone i na początek faktów dobre wieści z chińskiego Ningbo. W faktach Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
3: Witam
2: Wojtku. Pierwszy set dla biało-czerwonych.
3: 25-21. Naprawdę dobra gra naszej reprezentacji. Weszliśmy w ten mecz pewnie. Nieźle gramy w bloku, nieźle gramy w zagrywce. Mają problemy w przyjęciu Amerykanie. Najlepiej jak na razie w naszej reprezentacji punktuje niezaskoczenie. Wilfredo Leon, 7 punktów zdobytych, 2 asy serwisowe, no ale dobrą zmianę później właśnie w miejsce Wilfredo Leona dał Kamil Semeniuk i właśnie te jego ataki w końcówce pozwoliły wygrać tego seta, jak wspomniałem, 25-21. Teraz krótka przerwa, za chwilę obie reprezentacje wracają na drugiego seta.
2: Dziękujemy Wojtku, trzymamy bardzo mocno kciuki za biało-czerwonych. Relacje z tego meczu oczywiście na bieżąco w RMF FM. Korki na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Gdańska. Powód? Duże natężenie ruchu i prace drogowe. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie kierowcy muszą zwolnić?
4: Przed punktem poboru opłat w miejscowości Nowa Wieś na wysokości Torunia. Korek w tym miejscu w kierunku Gdańska ma już około 7 km. Jadąc dalej w kierunku Pomorza, duże spowolnienie ruchu również na wysokości Grudziądza. Ma to związek z pracami drogowymi na odcinku od miejscowości Nowe Marzy do Warlubia.
2: Premier Węgier Peter Maziar apeluje do firm, samorządów i gospodarstw domowych o znaczne ograniczenie zużycia prądu w godzinach wieczornego szczytu. Sieć energetyczna w naszym kraju będzie w najbliższych dniach bardzo obciążona, powiedział premier w nagraniu, które zamieścił w mediach społecznościowych. Jaki jest powód jego apelu? Prognozowana fala upałów i zapowiadane wcześniej całkowite zamknięcie elektrowni jądrowej PAKS. Stanie się więc to, czego wielu z nas nie mogło sobie wyobrazić, a co projektanci i operatorzy elektrowni uważali za niemożliwe nawet w ostatnich latach z powodu bezprecedensowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Produkcja energii elektrycznej w PAKS-ie zostanie tymczasowo wstrzymana. Mówił Peter Maziar, zapewnił, że bezpieczeństwo elektrowni jest w 100% zagwarantowane i zapowiedział, że jutro spotka się z pełniącą obowiązki prezydenta Węgier Agnes Forsthofer i liderami wszystkich frakcji parlamentarnych, by poinformować ich o skali kryzysu energetycznego w kraju.
5: Lato z RMF FM.
2: Lato znów pokaże, na co je stać. Od jutra przez centralną i południową Polskę będzie przechodził ciepły front. We Wrocławiu termometry pokażą 31 stopni, a we wtorek i środę 33. Mieszkańcy przyznają jednak, że słońca nigdy dość.
6: Lubię, a jeszcze jak się jest nad wodą, to już zupełnie rewelacja, nie? No ale wiadomo, w mieście też można sobie jakoś poradzić z tym upałem.
7: A taki smażing na słońcu, opalanko, lubi pani?
6: Bardzo. Tak, jestem z tych, które lubią leżeć na słońcu.
7: Ile pani potrafi tak leżeć?
6: No, jak jestem nad Bałtykiem, to tak cały ziodek.
7: Wow, no. Ma pani towarzystwo, bo panowie zwykle stronią od takiej formy wypoczynku.
6: Akurat mój mąż uwielbia tak jak ja.
7: No to idealnie się państwo dobrali.
6: Jestem, tak.
8: I pracowałem pod krawatem w korporacji przy, uwaga, plus 50 stopniach w cieniu.
7: Jak to przeżyć?
8: Więc tego akurat nie lubię, ale za to lubię lody.
2: Dziś chwila wytchnienia, we Wrocławiu maksymalnie 24 stopnie, najcieplej w Rzeszowie, tam nawet do 28, zatem gorąco zapraszam na fakty o 15, wtedy przywita się z wami Katarzyna Podraza, życzę wam spokojnej niedzieli, do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty, RMF FM.
1: Zdecydowanie bardzo mocno kibicujemy dzisiaj siatkarzom i jeszcze się po...
0: Lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
9: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
10: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. Po zderzeniu tramwaju z busem we Wrocławiu na początek najnowsze ustalenia dziennikarki RMF FM. Potem siatkarskie emocje prosto z Chin i pojedynek Polska-USA. W faktach zapytamy też o wasze wakacyjne wspomnienia z lipca.
2: Dużo deszczu padało. Mam nadzieję, że sierpień przyniesie pozytywną pogodę.
1: Do 4 wzrosła liczba osób poszkodowanych w zderzeniu tramwaju i busa we Wrocławiu. Jak mówiliśmy w faktach, do wypadku doszło na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera. Fakty w tej sprawie ustala wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, znane są już wstępne przyczyny tego zdarzenia.
3: Wszystko wskazuje na to, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi, powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. To jedno z tych skrzyżowań, na których kierowcy, chcąc skręcić w prawo, przecinają torowisko, no i muszą się upewnić, czy nie nadjeżdża tramwaj. Początkowo służby mówiły o 3 poszkodowanych osobach, ale jak się okazuje, było ich 4. Najciężej ranna została pasażerka busa, najlżej kobieta z dzieckiem, którzy podróżowali tramwajem. Na koniec ważna informacja dla kierowców i pasażerów. Utrudnienia na skrzyżowaniu się skończyły i tramwaje wróciły na swoje trasy. Z Wrocławia, Martyna Czerwińska.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: W chińskim Ningbo Polacy walczą z Amerykanami w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Na razie w setach remis 1-1 trwa końcówka 3 podania. Mecz biało-czerwonych obserwuje Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, witam.
1: Witaj Wojtku. Jak radzą sobie Polacy?
5: No ten trzeci set bardzo wyrównany, bardzo zacięty. Aktualnie na tablicy wyników 22-22. Teraz chwila dłuższej przerwy spowodowała małym boiskowym zamieszaniem, ale trzeba przyznać, że ten set dobrze się dla biało-czerwonych rozpoczął. Przez jego większą część byli na prowadzeniu, no ale w tej końcówce Amerykanie zdołali wyrównać. Niestety przydarzają się błędy w naszej grze, szczególnie w przyjęciu, ale z drugiej strony dobrą zmianę na zagrywce dał Wilfredo Leon i on pociągnął w tym trudnym momencie też naszą reprezentację. Zobaczymy więc, jak to w tej końcówce trzeciego seta będzie się tutaj wszystko układało, bo naprawdę ten mecz jest godny finału i stoi na bardzo wysokim poziomie i jest bardzo wyrównany.
1: Dziękujemy Wojtkowi za relację i mocno trzymamy kciuki za Polaków, a do tego meczu wrócimy także w kolejnych faktach RMF FM. Kierowcy, uważajcie na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Zderzyły się 3 auta osobowe. Przejazd w kierunku Wrocławia tylko prawym pasem. Duża awaria w sieci sklepów Żabka. W placówkach w całej Polsce pojawiły się problemy z naliczaniem rabatów. Żabka informuje, że to usterka techniczna jest obecnie usuwana. Według spółki problem został już rozwiązany w zdecydowanej większości sklepów. W kalendarzu 2 sierpnia. Za nami już 6 letnich tygodni. Przed uczniami jeszcze 4 pełne tygodnie wakacji. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał mieszkańców Warszawy o ich letnie wspomnienia i zaskoczenia.
6: Coś panią zaskoczyło w czasie tegorocznego lata?
7: No myślę, że ten lipiec był taki nieciekawy. Dużo deszczu padało i mogło być lepiej.
6: To teraz może sierpień, który już się zaczął, przyniesie coś bardziej pozytywnego?
7: Miejmy nadzieję.
6: Tak. A na co panie liczą?
8: Ja zaczynam w sumie urlop, więc no mam nadzieję, że te morze nasze polskie, do którego właśnie będę jechała, że nie przyniesie żadnej takiej złej pogody, bo ten lipiec był taki no co do naszego polskiego morza bardzo taki no ciężki, dużo deszczu padało, więc no mam nadzieję, że sierpień przyniesie pozytywną pogodę, pozytywne emocje, przede wszystkim dla uczniów, tak, żeby była super, tak, żeby oni się cieszyli z tego lata, a nie, że tam chowali się w domach, tak, przy tych swoich komputerach.
6: Powiedziałaby pani, że jeszcze aż połowa wakacji przed nami, czy tylko połowa?
8: Tylko połowa. Bardzo czas szybko leci i trzeba korzystać jak najbardziej.
1: A co wy planujecie na drugą połowę wakacji? Napiszcie do nas o swoich planach. Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.
9: RMF Ballady.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Uśmiecham przed tymi faktami. Katarzyna Podraza ma dla nas szczegóły.
2: Zapraszam. Wielkie emocje w chińskim Ningbo. Polacy wygrywają siatkarską Ligę Narodów. W faktach Jelenia Góra auto osobowe wjechało na chodnik i potrąciło tam dwie osoby. Za chwilę szczegóły. Będą też doniesienia ze świata. W nich wrócimy do kryzysu migracyjnego w Ceucie. A na koniec mózg kontra sztuczna inteligencja. Zwycięzcą siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w chińskim Ningbo pokonali USA 3-2. Mecz, który zakończył się dosłownie przed chwilą, oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, końcówka spotkania to była wojna na nerwy.
3: I wygrana przez biało-czerwonych. Amerykanie bardziej się gotowali, popełniali w tej końcówce więcej błędów. Nam może przez ten mecz wiele rzeczy nie wychodziło. Mieliśmy problemy na zagrywce, gdzieś ten blok nie do końca może funkcjonował tak jak powinien, ale w końcówce wszystko zagrało. No i tak naprawdę też między innymi dzięki powrotowi na boisko Wilfredo Leona udało się ten mecz wygrać, bo on dołożył na zagrywce. Zagrał też świetnie w bloku zatrzymując Amerykanów, ale my w tym tiebreaku graliśmy bardzo dużo środkiem, wykorzystując Jakub Iszaka i Lemańskiego, więc jest to coś nieprawdopodobnego. Po tym ostatniej piłce wygranej wszyscy nasi zawodnicy wskoczyli na parkiet, no i już oczywiście przygotowane specjalne czapeczki z napisem Mistrzowie Ligi Narodów. Drugi rok z rzędu biało-czerwoni te czapeczki mogą założyć, bo przypomnijmy, biało-czerwoni obronili tytuł. To naprawdę wyjątkowa sprawa i mimo, że w tym meczu mieli mnóstwo problemów, no to w tej końcówce zachowali chłodną głowę i w chińskim Ningbo mogą teraz świętować.
2: A my dziękujemy Wojtkowi i oczywiście gratulujemy zwycięstwa Polakom. Pilna informacja teraz w faktach. Poważny wypadek w Jeleniej Górze przy ulicy Sobieskiego. 70-letni kierowca po zderzeniu z innym autem wjechał w pieszych, którzy poruszali się chodnikiem. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Do 72 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej, a Marokiem. Wczoraj bilans ten wynosił 67. Przypomnijmy, w miniony czwartek i piątek do Ceuty z Maroka przedarło się około 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że zdecydowana ich większość wróciła do Maroka. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu pozostaje nadal ponad 3 tysiące funkcjonariuszy policji i gwardii cywilnej, w tym członkowie sił zbrojnych. Poziom Renu w kolonii na zachodzie Niemiec spadł do historycznie niskiego poziomu. Wodowskaz wskazał tam wczoraj 66 cm. Ma to związek z utrzymującą się w regionie suszą. Dziś poziom wody w rzece nieznacznie się podniósł, ale prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Synoptycy nie zapowiadają na początek sierpnia większych opadów deszczu.
4: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
2: Edukacja ma za zadanie dać ludziom narzędzia, takie algorytmy, by byli mądrzejsi, mówi RMF FM profesor David Krakauer z Santa Fe Institute. Jak podkreśla gość tegorocznego Copernicus Festival, te narzędzia to matematyka, sztuka, literatura i te narzędzia powinny być atrakcyjne. Powinniśmy chcieć chwalić się zdolnościami, które zdobyliśmy, by lepiej myśleć, ale to wymaga pewnej rewolucji w edukacji, bo wiedza może się wydawać mdła, odległa i nieistotna dla twojego życia. Musimy przekonać ludzi. Nie, to nie jest dla ciebie ogromnie wzmacniające, zwłaszcza teraz, gdy inni oferują myślenie za ciebie. Powinieneś wziąć ich narzędzie i użyć go, by myśleć samodzielnie. Całą rozmowę z profesorem Davidem Krakauerem polecamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.
5: Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje! Polski rock! PRL! Polski hip-hop! Polska alternatywa! Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku! Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dzisiaj słuchamy Radia RMF FM i faktów, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Na początek najnowsze ustalenia RMF FM w sprawie potrącenia dwóch osób przez osobówkę w Jeleniej Górze. Do zdarzenia doszło po kolizji z innym autem. Potem wielka radość ze złota polskich siatkarzy. A na półmetku wakacji pytamy Was, jak je oceniacie.
3: Dobre są emocje, dużo pracowałam.
2: Kierowcy samochodów, które zderzyły się w Jeleniej Górze, byli trzeźwi. Takie informacje przekazała RMF FM policja. Jak podawaliśmy w faktach, po kolizji dwóch aut jeden z pojazdów wjechał na chodnik i potrącił przechodniów. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitali. Ich obrażenia są poważne. W faktach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jaki jest dokładny przebieg tego zdarzenia?
4: Edyta Bargowska z jeleniogórskiej policji powiedziała mi, że 70-letni kierowca, który jechał od strony Szklarskiej Poręby, skręcał Przysobieskiego w prawo i zderzył się z innym pojazdem. Siła uderzenia wyrzuciła go na chodnik, po którym szła akurat 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna. Oboje zostali ranni i trafili do szpitali. Policja zabezpieczyła już ślady i ruch na ulicy Sobieskiego odbywa się normalnie.
2: Polscy siatkarze po raz kolejny najlepsi w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w wielkim finale turnieju rozgrywanego w chińskim Ningbo pokonali po pełnym emocji spotkaniu 3-2 reprezentację USA. Z nami ponownie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Wojtku. Siatkarze, można powiedzieć, że przyzwyczaili nas do medali, ale ich dorobek w ostatnich latach to coś nieprawdopodobnego.
5: No, wystarczy powiedzieć o tym, że nasi siatkarze, od kiedy z kadrą pracuje Nikola Grbić, czyli od 2022 roku, zdobyli w sumie 9 medali ważnych imprez, w tym 4 złote, 3 za zwycięstwo w Lidze Narodów i 1 za Mistrzostwa Europy. Warto przypomnieć też oczywiście o olimpijskim srebrnym medalu. Ten sezon Ligi Narodów nie był łatwy, bo pewnie nikt przed sezonem nie spodziewał się, że w kadrze zabraknie podstawowych środkowych Kochanowskiego, Hubera i Bieńka. W tym sezonie grali Jakubisza, Glemański i Nowak, no i także pomogli zdobyć złoto Ligi Narodów. To pokazuje siłę naszej reprezentacji. Warto wspomnieć też, że najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Tomasz Fornal, który dziś w wielu trudnych i ważnych momentach pomógł reprezentacji, między innymi bardzo dobrą zagrywką.
2: Dramatyczne doniesienia z Grecji. Dwa śmigłowce greckiej straży pożarnej zderzyły się w pobliżu miejscowości Psata. To ponad 60 km na zachód od Aten. Do wypadku doszło podczas gaszenia pożarów lasów. Moment zderzenia helikopterów możecie zobaczyć na filmie, który mamy na rmf24.pl. Trwa akcja poszukiwawcza. Lokalne media podają, że odnaleziono dwuosobową załogę jednej z maszyn.
6: Fakty i ludzie.
2: Pełne 4 tygodnie pozostały do końca wakacji. W faktach RMF FM sprawdzamy, jakie są Wasze plany na najbliższe tygodnie i co już wydarzyło się w czasie tegorocznego lata.
3: Dobre są emocje, myślę. Przyjechaliśmy tutaj kamperem, no i fajnie.
7: Po prostu wracamy do domu z wakacji.
8: Tak naprawdę pracuję, także dla mnie wakacje to jest tak jak każdy inny okres.
9: Dopiero będą wakacje, urlop?
8: Tak, ale myślę, że to raczej będzie tak na jesień, w okresie, w którym będzie już mniej pracy.
9: Coś już Państwa zaskoczyło w czasie tegorocznych wakacji?
10: Dużo pracowałam tego roku, bardzo dużo, że jak córka mnie zaprosiła na lody wczoraj, to ja dopiero odkryłam, że jest lato i że jest ciepło i że w Szczecinie w ogóle są wakacje, naprawdę.
9: Jaki był smak lodów?
10: Mascarpone z maliną.
9: To może być smak tegorocznych wakacji.
10: Może i będzie, oby taki był.
2: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A co Was najmocniej zaskoczyło w czasie tegorocznych wakacji? Adres fakty@rmffm.pl jest do Waszej dyspozycji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic.
0: Posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
12: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
13: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A więc zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Tak jest. Znamy nowe szczegóły brutalnego ataku nożownika we Wrocławiu. Kobieta raniona przez Ukraińca w ciężkim stanie w szpitalu. Mer Moskwy w ostrych słowach o wczorajszej eksplozji w tamtejszej restauracji. Na celu rosyjski generał. Nie milknął echa kolejnego sukcesu naszych siatkarzy. Polacy pokonali USA.
3: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie.
2: Trzydziestoletnia kobieta z Wrocławia, którą wczoraj wieczorem zaatakował nożownik, walczy o życie w szpitalu. Jak podawaliśmy w faktach, napastnik, 18-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policjantów. Na jaw wychodzą kolejne szczegóły na temat tego tragicznego zdarzenia. Z nowymi ustaleniami wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Według nieoficjalnych informacji, tuż przed napadem nastolatek miał podróżować tym samym autobusem co jego ofiara i tam zapytać o drogę. Następnie mężczyzna wysiadł za kobietą na tym samym przystanku, śledził ją aż do domu przy ulicy Gagarina, a kiedy 30-latka otworzyła drzwi na klatkę schodową, przytrzymał drzwi, wszedł do środka i zaatakował nożem. Tyle kobieta zdążyła opowiedzieć sąsiadom, zanim straciła przytomność.
5: Aktualnie przebywa w szpitalu, jej życie jest zagrożone.
4: Powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Sprawca został szybko zatrzymany. Teraz policja próbuje odtworzyć bieg zdarzeń, gromadzi materiały dowodowe, aby jutro prokuratura mogła przedstawić mężczyźnie zarzuty. Według policji było to usiłowanie zabójstwa.
2: Brutalnym atakiem terrorystycznym nazwał mer Moskwy Siergiej Sobianin wczorajszy zamach bombowy w jednej z tamtejszych restauracji. Nie wyjaśnił, kogo obarcza odpowiedzialnością za atak. Według niezależnego Radia Swoboda liczba ofiar śmiertelnych zamachu wzrosła z 3 do 5, a 6 innych jest w stanie ciężkim. Do eksplozji doszło w restauracji Bazi Rosji w centrum Moskwy. Rannych zostało co najmniej 21 osób. Media państwowe podały, że ładunek zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu. Według anonimowych kanałów na Telegramie celem zamachu miał być generał Aleksandr Czajko, dowódca rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. Miał on świętować tam 55. urodziny. Więcej o tym na rmf24.pl.
6: Sport w faktach RMF FM.
2: Wygranie Ligi Narodów w taki sposób smakuje wyjątkowo, podkreślił po pokonaniu reprezentacji USA w finale Ligi Narodów chiński Ningbo libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Mecz był niezwykle emocjonujący. Obie reprezentacje nie ustrzegły się błędów, ale w końcówce nasi zawodnicy zachowali więcej zimnej krwi i wygrali tiebreaka 15-10.
3: Zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj było też nam mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz i tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów i jestem dumny.
2: Mówił Jakub Popiwczak. Nasza siatkarska reprezentacja w ciągu 4 ostatnich lat po raz trzeci wygrała Ligę Narodów, a we wrześniu jeszcze Mistrzostwa Europy. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu. W Poznaniu ma być więcej koziołków. Do tych z ratuszowej wieży i wyrzeźbionych w brązie na Placu Kolegiackim dołączą kolejne figury. Wiemy, gdzie staną, ale nie wiemy, jak będą wyglądać. O tym zadecyduje konkurs.
7: Chcielibyśmy, żeby powstały miniaturowe rzeźby koziołków w różnych przestrzeniach miasta. Na początek, tak pilotażowo, planujemy realizację na ulicy Święty Marcin w okolicach zamku, przy Bramie Poznania oraz przy Bibliotece Raczyńskich.
8: Jakie to będą koziołki, takie jakie znamy tutaj z Placu Kolegiackiego, te rzeźby?
7: No to wszystko się okaże. Po to jest ten konkurs, żeby zaprosić do udziału rzeźbiarzy, projektantów, architektów.
2: Mówiła Paulina Itczak z Poznańskiego Urzędu Miasta w rozmowie z reporterem RMF Max Przemkiem Wałczyńskim. Do konkursu można zgłaszać się do 13 września. Nowe koziołki na ulicach Poznania pojawią się w przyszłym roku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: 10 sekund nas dzieli od tej godziny. Fakty RMF FM ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Kierowcy w Świętokrzyskiem, dla was na początku ważna informacja. Problemy z przejazdem S7. Polscy strażacy wspierają swoich hiszpańskich kolegów.
3: Będziemy budować takie linie obrony.
2: A w kraju żniwa w pełni.
4: Plony dużo niższe w skali kraju, nawet niższe od prognoz.
2: Zajrzymy też na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Trzy auta zderzyły się na S7 w Świętokrzyskiem. Do wypadku doszło w pobliżu Mnichowa na odcinku Kielce-Jędrzejów. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia śmigłowców gaśniczych w Grecji. To załoga jednej z maszyn. Jak informują greckie władze, udało się uratować dwie osoby, które znajdowały się w drugiej maszynie. Zabrano je do szpitala w Atenach. Jak podawaliśmy w faktach, do katastrofy doszło w pobliżu miejscowości Psata, gdzie trwa akcja gaśnicza. Pożary szalejące na północny zachód od greckiej stolicy zniszczyły już ponad 100 domów. Prace utrudniają strażakom ekstremalne warunki pogodowe, w tym wiatr o sile huraganu, przenoszące ogień.
5: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
2: Hiszpanów w walce z pożarami wspierają strażacy z Polski. Dzień po przylocie do tego kraju na prośbę lokalnych służb cała grupa została skierowana do pomocy. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie zadania przypadły polskim mundurowym?
6: Będą tworzyć bariery przeciwogniowe, tak by pożar nie rozprzestrzeniał się na kolejne obszary. Cała polska grupa, czyli 105 strażaków, została skierowana na miejsce w okolice miejscowości Pietr Alaves, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu.
3: Noc na szczęście była spokojna, pożar się nie rozprzestrzenił. Natomiast na pewno będziemy musieli rano, już będziemy tam na miejscu, zbudować takie linie obrony.
6: Powiedział mi młodszy brygadier Jakub Siczek, dowódca modułu GFFF, czyli grupy wyspecjalizowanej w walce z pożarami lasów. Grupa pozostanie w Hiszpanii jeszcze przez 9 dni. Potem na Półwysep Iberyjski udadzą się ich zmiennicy. Cała misja polskich mundurowych jest zaplanowana do końca sierpnia.
2: Plony w tym roku nie są na zadowalającym poziomie, mówią rolnicy. Niektórzy dopiero zaczynają żniwa, a inni są już prawie na końcu prac.
4: Koledzy na Lubelszczyźnie już skończyli żniwa i na Podlasiu niektórzy są dopiero na początku. Południe kraju już jest bardziej w zaawansowanym stopniu. Północ kraju 10-15%. Plony dużo, dużo niższe w skali kraju, nawet niższe od prognoz, o których mówili analitycy. Jednak mroźna zima, sucha wiosna, przymrozki wiosenne, wzrost kosztów po wybuchu wojny w Cieśninie Ormus spowodował, że wiele gospodarstw oszczędzało też na nawożeniu. No i te warunki atmosferyczne nie sprzyjały budowaniu potencjału plonu.
2: Mówi Łukasz Pergoł, rolnik spod Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem. Po siatkarskich emocjach czas zajrzeć na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa mecz we Wrocławiu. Beniaminak Śląsk Wrocław gra z Rakowem. Mecz śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Tak jest, dobry wieczór.
2: Witaj Wojtku, kto bliżej wygranej?
7: No, Raków Częstochowa, 64. minuta tego spotkania i goście z Częstochowy od 4 minut prowadzą. Mahir Emreli, to on wykorzystał takie gapiostwo, bym powiedział, obrony Śląska Wrocław. Nie najlepiej zachował się też w tej sytuacji bramka gospodarzy, no i Emreli wykorzystał tą okazję, trafił do siatki. Śląsk od tego momentu właściwie ruszył mocno do ataku, szuka swojej szansy, żeby wyrównać się w tym spotkaniu. No a komplet zwycięstw po dwóch kolejkach ma na koncie Legia Warszawa. Zespół Marka Papszuna dziś pokonał 3-1 Zagłębie Lubin. Po 45 minutach w tym meczu był remis 1-1, a wygraną dały gole w drugiej połowie Winagra i Adamskiego. Dziś jeszcze przekonamy się, czy awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji uskrzydlił GKS Katowiczanie. O 20.30 na własnym stadionie zagrają z Radomiakiem.
2: A już za niecałą godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM i wszystko, co najistotniejsze o tej porze, zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
2: Po incydencie z rosyjską rakietą w Lubelskiem politycy zgodni. Chodzi o zmiany w systemie ostrzegania ludności, ale co dalej? Od jutra znów afrykański żar.
3: No to wtedy żaluzje w dół.
2: A w faktach sportowych złoto w rękach polskich siatkarzy.
4: Momentami było ciężko.
2: Na początek jednak pilne informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na dolnośląskim odcinku A4. Do wypadku doszło w kątach wrocławskich. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Problemy na łódzkim odcinku A1. Dwie osobówki zderzyły się między węzłami Łódź Północ - Brzeziny. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Potrzebne są zmiany w procedurach ostrzegania ludności przed zagrożeniami, mówią jednogłośnie politycy ze wszystkich ugrupowań. Po upadku rosyjskiej rakiety mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jest zgoda polityczna na zmiany, ale czy jest pomysł?
5: Wygląda na to, że jeszcze nie. Chodzi tu nie tylko o procedury dotyczące tych najpoważniejszych zagrożeń. Kilka dni temu RCB późnym wieczorem rozesłało alert o zagrożeniu zatrucia czadem w czasie upałów. Było to po godzinie 23:30.
6: Zdziwienie budzi SMS przesłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło chociażby z środy na czwartek w nocy.
5: Mówi Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Opozycja również domaga się zmian, ale w bardziej krytycznym tonie.
7: I nagle się obudzili, wysyłają większą ilość SMS-ów niż normalnie. Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie.
5: Ocenia Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie jest tylko przekaźnikiem alertu, to właśnie ta instytucja decyduje, czy i kiedy wysłać ostrzeżenie na nasze telefony.
2: Szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły na wschodnie terytorium Rumunii, dokładnie koło wsi Periprawa. Tamtejszy resort obrony przekazał, że nie wyrządził on żadnych szkód, nie ma też informacji o jego pochodzeniu. Wiadomo jedynie, że maszyna przebywała przez 20 minut w przestrzeni powietrznej Rumunii, zanim wleciała nad Ukrainę. Z komunikatów rumuńskiego ministerstwa wynika, że dziś dwukrotnie, najpierw rano, a potem po południu, wykryte obiekty powietrzne w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą. Za drugim razem poderwane zostały dwa myśliwce F-16.
8: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
2: Dziś odpoczęliśmy od upałów, ale od jutra w wielu regionach Polski temperatura znów przekroczy 30 stopni. Tak będzie na przykład we Wrocławiu.
9: Cieszymy się z tych nadchodzących upałów, czy jednak nie za bardzo?
10: Oczywiście się cieszymy. Lubimy dziewczyny pogodę?
11: Mhm. Po prostu my lubimy jeść lody też.
10: I wszystko jasne.
11: Tak.
10: A jakie najbardziej? Jaki lubisz smak?
11: Truskawkowy.
10: Widzę, że dziewczyny mają już czapki na głowie, więc jesteście przygotowani.
12: Tak jest, oczywiście. I w takim szczytowym słońcu po prostu chowamy się w domu, korzystamy z naszego ogródkowego basenu, a jak jest jeszcze tak względnie, to po prostu spacerujemy.
3: Do południa jest od jednej strony nasłonecznienie, no to wtedy żaluzje w dół, a od drugiej strony otwarte okna, otwarte drzwi, gdzie jest cień, po południu zamiana.
2: Usłyszała od mieszkańców nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualną mapę pogodową.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Siódmy sezon Ligi Narodów z rzędu. Polscy siatkarze kończą z medalem, tym razem złotym. Od sukcesu naszych reprezentantów Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
15: I to trzecie złoto Ligi Narodów naszych siatkarzy. A tym razem udało się je wywalczyć po emocjonującym meczu w chińskim Ningbo, w którym biało-czerwoni 3-2 pokonali reprezentację USA. Był to naprawdę szalony mecz. Oba zespoły popełniały czasem proste błędy, no ale w decydującej piątej partii nasi siatkarze grali bardzo dokładnie i tiebreaka wygrali 15-10. We'll be right back.
4: momentami było ciężko. No ciężko było zatrzymać McHenry'ego dzisiaj, który czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra. On dzisiaj, mam wrażenie, z czwartego atakował. Haynes, który był świetny. Anderson, który z plastrem na czole, niesamowitą raną wrócił do gry. No heroiczny bój.
15: Mówił po meczu libero naszej reprezentacji Jakub Popliwczak. Dla naszych siatkarzy to w sumie 9. medal ważnej imprezy zdobyty od kiedy ich szkoleniowcem jest Nikola Grbić. Z Chin wracamy na boiska piłkarskie Ekstraklasy po fantastycznej końcówce. Meczu pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie odniósł Beniaminek z Wrocławia. Śląsk pokonał 2-1 Raków i to mimo, że do 86. minuty przegrywał. Zwycięstwo dały gole zdobyte w samej końcówce przez Samca Tarara i Marianca. Wcześniej Legia 3-1 wygrała z Zagłębiem Lubin, a za niespełna kwadrans mecz na stadionie przy ulicy Nowej Bukowej w Katowicach GKS podejmie Radomiaka. Szkoleniowiec gości zdaje sobie sprawę, że jego zespół czeka dziś trudne zadanie.
16: Wiadomo, że to jest zespół bardzo dobrze działający w wysokim pressingu, bardzo intensywny, fizyczny, mający już teraz też naprawdę wysoki poziom zawodników indywidualnych.
15: Mówił trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek, a jak przebiega to spotkanie, będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Naoki Nakamura, znów najlepszy na skoczni w Wiśle Malince. Japończyk wygrał drugi konkurs cyklu letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Nasz reprezentant Kamil Waszek początkowo został sklasyfikowany na 6. miejscu, jednak ostatecznie został zdyskwalifikowany za nieprzepisową szerokość nart. 10. był Kacper Tomasiak.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Słyszeliśmy w faktach RMF FM, że wracają upały, no to...
0: RMF Ballady.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Żar znów poleje się z nieba.
3: Znowu będzie jeszcze goręcej.
2: Posłuchajcie, w których regionach Polski obowiązywać będą alerty. Grecja wciąż walczy z pożarami. W ogniu Kefalonia ewakuowano mieszkańców tej popularnej turystycznej wyspy. A w faktach sportowych ostatni dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy GKS Radomiak. Jutro wrócą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla regionów od centrum po południowe krańce Polski. Alerty będą obowiązywały od godziny 12 do wieczora. Kiedy możemy spodziewać się ochłodzenia?
3: Do końca przyszłego tygodnia z naszych map takich długoterminowych wynika, że upały nie odpuszczą, a wręcz znowu będzie jeszcze goręcej. W poniedziałek na południu Polski temperatura do 35-36 stopni, w centralnej Polsce około 30. No, znowu najchłodniej nad samym morzem 23-24, ale w Kołobrzegu na przykład nawet 26 może wystąpić, więc to będą ciepłe dni i znowu na południu Polski opady deszczu i burze.
2: Prognozowała RMF FM synoptyk Ewa Łapińska z IMGW. Dziś uważajcie na burze, które mogą pojawić się w Tatrach, a jeśli chcecie szczegółowo zapoznać się z aktualną mapą pogodową na najbliższe godziny, to zajrzyjcie na rmf24.pl. W wielu regionach Grecji wciąż trwa walka z gigantycznymi pożarami, których przenoszenie ułatwiają porywiste wiatry. Bardzo trudna sytuacja jest na północnym zachodzie kraju. W Attyce ogień zniszczył ponad 100 domów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców popularnej turystycznej wyspy Kefalonia. Ratownikom pomagają mieszkańcy, ale ogień nie daje za wygraną. To nie jest dobra sytuacja, to niezwykle smutne. Wiatr jest bardzo silny, ciągle zmienia kierunek. Trudno sobie z tym poradzić. Przeszkoleni i doświadczeni strażacy nie są w stanie tego powstrzymać. Jak my możemy? Mówi jeden z mieszkańców zagrożonego żywiołem terenu.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
2: Już około 200 razy nieśli pomoc GoProwcy turystom w Beskidach tego lata. Ludzi wypoczywających w górach jest w tym roku dużo, ocenia Ryszard Kurowski, ratownik beskidzkiego GoPru.
5: Niezmiennie cały czas życzymy ludziom bezpieczeństwa, ale cały czas tych wypadków jest za dużo. Właściwie statystyka letnia to zawsze jest około 400 wypadków. Mamy w tej chwili półmetek, wypadków mamy około 200 wszystkich w sumie, czyli statystyka się nie zmienia. Chyba że bierzemy pod uwagę, że troszeczkę się zwiększyła ilość turystów, no to może utrzymująca się statystyka na poziomie zeszłego roku daje jakby powód do optymizmu.
6: Czy to jest tak, że już około połowy interwencji to są w sezonie wypadki rowerowe?
5: No ponieważ ten ruch rowerowy się bardzo rozwinął i bardzo duża frekwencja na tych formach turystyki jakby powstała, no to statystycznie rzecz biorąc połowa wypadków letnich to są wypadki rowerowe.
2: Z ratownikiem Ryszardem Kurowskim rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A jeśli planujecie górską wyprawę w Tatry, to mamy dla Was ważną informację. Od jutra do odwołania z powodu remontu zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Tatrzański Park Narodowy poinformował, że jego modernizacja jest konieczna ze względów bezpieczeństwa. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem, tak zwaną ceprostradą.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: A na fakty sportowe zapraszam Wojciech Marczyk.
1: Tym razem zaczynamy od Katowic, gdzie trwa ostatni dzisiejszy mecz piłkarskiej Ekstraklasy. Doliczony już czas pierwszej połowy i GKS przegrywa 0-1 z Radomiakiem. Gola w 37 minucie zdobył dla gości Kamara. Teraz zaglądamy na zaplecze Ekstraklasy. W 72 minucie trwającego spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki prowadzi 1-0 z Puszczą Niepołomice. Dwa mecze i dwie porażki. To bilans piłkarzy Ruchu Chorzów na początku nowego sezonu pierwszej ligi. Dziś niebieski miejsce na Stadionie Śląskim przegrali z Miedzią Legnica 0-2, a bilans bramkowy Ruchu po dwóch meczach ligowych to 0 goli strzelonych i 4 stracone.
9: Potrafiliśmy oddać prawie 40 strzałów, 0 bramek, czyli na pewno mamy problem ze zdobywaniem bramek i w przeciwieństwie do tego po drugiej stronie zbyt łatwo tracimy te bramki. Dzisiaj można powiedzieć, te bramki absolutnie nie powinny paść.
1: Mówił trener Ruchu Waldemar Fornalik. 6 goli padło zaś w Mielcu. Stal zremisowała 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Obronić tytuł zawsze jest trudniej niż go wywalczyć pierwszy raz, przyznał po finałowym meczu Ligi Narodów chińskim Ningbo rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski Marcin Komenda. Biało-czerwoni po emocjonującym meczu pokonali dziś w finałowym meczu Ligi Narodów 3-2 reprezentację USA. W tym meczu nie brakowało walki i poświęcenia, przyznaje Marcin Komenda.
10: To, co zrobiliśmy w czwartym i piątym secie, może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, to jest najlepsze, co może się wydarzyć w drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy.
1: Mówił rozgrywający naszej reprezentacji, no a przed polskimi siatkarzami jeszcze w tym roku, dokładnie we wrześniu, Mistrzostwa Europy.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W FM te najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Podejrzewany o próbę zabójstwa Ukrainiec jutro ma usłyszeć zarzuty. 18-letni nożownik zaatakował wczoraj we Wrocławiu 30-latkę. Tragiczny wypadek drogowy w centrum Włoch. 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych. Przepłynął Bałtyk w pław. To historyczny wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Jutro 18-letni Ukrainiec może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Wczoraj wieczorem kobieta została zaatakowana nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina. Według nieoficjalnych ustaleń sprawca miał ją śledzić już od przystanku autobusowego.
3: Krótko po zdarzeniu policjanci z tamtego komisariatu, czyli z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna z Wydziału Kryminalnego, zatrzymali sprawcę tego ataku. To 18-letni obywatel Ukrainy. Na ten moment to wszystkie informacje, które przekazujemy, wyżenie jest objęte śledztwem prokuratorskim i najpewniej jutro wrócimy do Państwa z większą ilością informacji.
2: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Na razie nie wiadomo, co było motywem napaści, ani czy sprawca znał swoją ofiarę. Tragiczne doniesienia z Włoch. 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych, w tym 4 ciężko w wypadku drogowym na trasie Sterni do Rieti w środkowych Włoszech. Jak podaje agencja ANSA, zderzyły się tam autobus, 3 samochody osobowe i kamper. Według policji kamper prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym nadjeżdżał autobus. W wyniku czołowego zderzenia kamper został całkowicie zniszczony. W wypadku brały udział również 3 samochody osobowe, z których jeden przewrócił się na bok. Pierwszą konwencję Stowarzyszenia Rozwój Plus zapowiedział Mateusz Morawiecki. Zaplanowano ją na 15 października. Były premier we wpisie w mediach społecznościowych przekonywał, że potrzebna jest integracja różnych środowisk patriotycznych. Przypomnijmy, Stowarzyszenie Rozwój Plus było powodem rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Stronnicy Morawieckiego, czyli 40 posłów i jeden senator, założyli nowy klub parlamentarny. O poranku w RMF FM i Radio RMF 24 polecamy Wam naszą publicystyczną rozmowę. 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Zapytamy go, kiedy zacznie działać nowa rządowa aplikacja do ostrzegania ludności. Czy będzie częścią M-Obywatela, a może powstanie jako osobny system. Spytamy także o to, dlaczego rząd wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie i czy nowa aplikacja ma docelowo zastąpić lub uzupełnić alerty RCB. Początek 8:58. Polecamy. Blisko 500 000 złotych otrzyma Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z programu o ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa została już podpisana przez wojewodę, a dzięki wspomnianym środkom uda się doposażyć ratowników w sprzęt.
4: Kupimy rzeczy, które będą nam i nie tylko nam na co dzień służyły w naszej pracy, w naszej służbie, takie jak motopompy pływające, motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, najaśnice, plecaki, torby medyczne, lornetki termowizyjne oraz całą masę innego sprzętu. Te rzeczy będą uzupełnieniem tego, co już mamy, a także uzupełnią te braki, które pojawiły się w trakcie naszej pracy.
2: Mówił szef MOPR-u Jarosław Stroka. A my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 23:00. Już teraz zapraszamy na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Polscy siatkarze po raz trzeci w historii wywalczyli złoto siatkarskiej Ligi Narodów. Słowo wywalczyli idealnie oddaje to, co działo się dziś w finałowym starciu w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali 3-2 reprezentację USA. Było to zacięte spotkanie, pełne walki. Trener naszej kadry Nikola Grbić w końcówce meczu zdecydował się na nietypowy manewr. Parkiet dopuścił słabiej grający dziś atakujący Bartłomiej Bołądź, a jego miejsce zajął przyjmujący Wilfredo Leon. Nasza kadra grała więc na 3 przyjmujących, a to z tego powodu, że nadal nie w pełni dysponowany jest po kontuzji Kevin Sasak.
9: Nie chciałem go puścić w jednym momentu, który naprawdę mieliśmy dużo problemów w ataku. Oczywiście Leo był gotów, on jest fantastyczny w ataku, w zagrywce i w bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
8: Mówił Nikola Grbicz, rozwiązanie się sprawdziło, no bo biało-czerwoni odnieśli wielki sukces. Teraz zaglądamy na to, co dzieje się w Katowicach. Tam trwa ostatni dziś mecz piłkarskiej Ekstraklasy. Końcówka tego spotkania, 88. minuta i GKS Katowice prowadzi 2-1 z Radomiakiem. Radomiak po 45 minutach był na prowadzeniu po golu Kamary. W 58. minucie samobójcza bramka Tapsoby, no a w 66. minucie na 2-1 trafił Ilia Szkurin. No a we wcześniejszych meczach Legia 3-1 wygrała z Zagłębiem Lubin. Bez wygranej po dwóch kolejkach jak na razie z Draków Częstochowa, który dziś przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2, mimo że w tym meczu był na prowadzeniu. Na koniec jeszcze Motorsport. Reprezentant gospodarzy Sami Pajari, najlepszy w rajdzie Finlandii, który był 10. rundą Mistrzostw Świata WRC. Dla 24-letniego kierowcy to drugi wygrany rajd w tym sezonie. Pajari był najlepszy także 2 tygodnie temu w Estonii. Chociaż dzisiejsza wygrana smakuje o wiele lepiej. To jest nieprawdopodobne uczucie, nie wiem co powiedzieć. Wielką rzeczą było wygrać w Estonii, ale domowa wygrana to zawsze coś specjalnego. Powiedział na mecie Pajari, który dzięki wygranej wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata WRC. Prowadzi Elfyn Evans, trzeci w rajdzie Finlandii.
2: A my na koniec jeszcze mamy dla Was jedną informację. To informacja o wielkim wyczynie Bartłomieja Kubkowskiego. Długodystansowy pływak przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km w nieco ponad 55 godzin. W piątek wypłynął za Szwecji, dzisiaj dopłynął do plaży w Dziwnowie w Zachodniopomorskiem. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Gramy, nie gadamy, serwujemy najlepszą muzykę pod słońcem dla wszystkich tych...
0: Od dnia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w Twoich ukochanych

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los, nawet głupi ci mówi, nie podskoczy.

Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału? Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem ludzkim.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medyczny.

0: medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
1: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty o godzinie 23, które w RMF FM przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Węgry zmagają się z kryzysem energetycznym spowodowanym przez falę upałów. Konieczne będzie zamknięcie, całkowite wstrzymanie pracy jedynej w kraju elektrowni jądrowej. Makabryczne znalezisko w Ciechanowie na Mazowszu. Na obrzeżach miasta odnaleziono ludzkie szczątki. W najbliższych miesiącach kredytobiorcy mogą otrzymać od banków propozycje zmiany oprocentowania. Najbliższe 5 dni będzie okresem krytycznym, tak zapowiada premier Węgier Peter Madziar. Jego kraj zmaga się z najpotężniejszym kryzysem energetycznym od lat, spowodowanym przez falę upałów. Po raz pierwszy konieczne będzie całkowite wstrzymanie pracy jedynej w kraju elektrowni jądrowej PAKS z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju. Madziar zaapelował do Węgrów o ograniczenie zużycia prądu, zwłaszcza w godzinach wieczornego szczytu. Zwracam się także do operatorów centrów handlowych z prośbą o ograniczenie chłodzenia w budynkach, a także o tymczasowe wyłączenie oświetlenia dekoracyjnego budynków samorządowych i kościelnych na kolejne dni. Mówił węgierski premier. Madziar spotka się jutro z przedstawicielami wszystkich frakcji w parlamencie, by przekazać im informacje o bieżącej sytuacji. Dziś nad ranem na jednym z przejść granicznych z Niemcami w Zachodniopomorskiem zatrzymano ściganego listem gończym 31-letniego Mikołaja W. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 30-latka w Suwałkach i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
3: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach pełniący służbę w rejonie granicy zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie trafi do aresztu.
2: Mówiła sierżant Kornelia Staniszewska z komendy w Policach. Prokuratura bada sprawę makabrycznego znaleziska w Ciechanowie na Mazowszu. Na obrzeżach miasta, niedaleko ogrodzenia jednej z posesji, odnaleziono ludzkie szczątki. Policjantów zawiadomili mieszkańcy, którzy wybrali się wczoraj w okolice na spacer z psem. Do wieczora funkcjonariusze przeczesywali pobliski teren.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Polski samolot patrolowy wsparł unijną operację przeciwko rosyjskiej flocie cieni. Maszyna uczestniczyła w kontroli tankowca Toapajo, objętego unijnymi sankcjami. Operację na wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego przeprowadzili żołnierze z włoskiego okrętu przy wsparciu właśnie polskiego samolotu, ale i greckiej jednostki. Kontrola zakończyła się bez incydentów. Susza odczuwalna na Lubelszczyźnie zwiększa zagrożenie wypadkami drogowymi z udziałem dzikich zwierząt. Ostrzegają przed tym przyrodnicy. Brak wody w strumieniach, brak kałuż i sadzawek zmusza zwierzęta do ryzykownych wędrówek.
5: Miejsca, gdzie te zwierzęta do tej pory były z dala w miarę od człowieka, bo miały jakieś źródło zaopatrzenia w pokarm i wodę, nagle im tamto zanika, szukają innych miejsc, żeby mogły przeżyć.
6: Także... Czyli zwierzęta wychodzą z lasów po wodę?
5: Tak, przychodzą przez szosy. Mało tego, przychodzą w pobliżu zabudowań ludzkich, gdzie na przykład ktoś ma sadzaweczkę, przychodzą, szukają tej wody. Nawet przy człowieku nie bojąc się. Ja to wiem z doświadczenia na...
6: Czy co, zdarza się, że łosie przychodzą wypić komuś basen?
5: Może nie łosie, nie basen, ale na przykład sarna jak najbardziej może przyjść. A łoś jakby przyszedł, wcale bym się nie zdziwił.
2: Mówi Przemysław Stachyra z Drostoczańskiego Parku Narodowego, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Kredytobiorcy w całym kraju mogą w najbliższych miesiącach otrzymać od banków propozycję zmiany oprocentowania. Wskaźnik WIBOR będzie zastępowany przez POLSTR. W waszych skrzynkach pocztowych mogą więc pojawić się aneksy do umów o kredyt. Co zrobić, gdy bank zaproponuje nam zmianę wskaźnika? O tym nasz reporter.
7: No nie ma jednej odpowiedzi. Niestety każdy kredytobiorca będzie musiał dokładnie wczytać się w propozycję banku. Teoretycznie POLSTR będzie nieco niższy od WIBOR-u, ale w praktyce wyjdzie różnie. Przyjrzeli się temu analitycy portali Rankomat.pl i Rentier.io.
8: Nowy wskaźnik jest zdecydowanie niższy niż wskaźnik WIBOR, ale w rzeczywistości, jeżeli chodzi o nowo udzielane kredyty, to banki najprawdopodobniej po prostu dostosują marżę, czyli trochę ją podwyższą i w ten sposób poziom oprocentowania prawdopodobnie pozostanie na wcześniejszym poziomie.
7: Prognozuje ekspert Rankomatu Jarosław Sadowski. Jeśli otrzymacie taki aneks z banku, pamiętajcie, że to propozycja. Gdy uznacie, że nie jest opłacalna, nie musicie jej podpisać. Choć w przyszłości docelowo POLSTR ma w pełni zastąpić WIBOR.
2: Tłumaczył dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które...

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Iran zapowiada porozumienie z Omanem. Powstać ma nowa trasa żeglugowa przez cieśninę Ormus. Dramatyczna sytuacja na granicy Hiszpanii i Maroka. Bilans ofiar wśród migrantów wzrósł do 72 osób. Nowa metoda internetowych oszustów. W mailach podszywają się pod system refundacji leków dla pacjentów. Iran i Oman są blisko porozumienia w sprawie nowej trasy dla statków przez cieśninę Ormus. Rzecznik irańskiego MSZ poinformował, że uzgodnienia są na końcowym etapie, a nowy szlak ma respektować suwerenność obu państw i ich interesy bezpieczeństwa. Teheran podkreśla jednak, że rozmowy nie dotyczą ponownego otwarcia cieśniny, która pozostaje zamknięta po amerykańsko-izraelskich atakach. Wcześniej Oman proponował 3 warianty przebiegu trasy, ale Iran odrzucił część tych propozycji. Władze w Maskacie dotąd nie skomentowały informacji o postępie negocjacji. Tragiczne doniesienia z obwodu białgorodzkiego w Rosji. Według lokalnych władz ukraiński dron uderzył w pobliżu placu zabaw we wsi Princewka na granicy z Ukrainą. Zginęła 13-letnia dziewczynka, dwie kolejne w wieku 7 i 9 lat zostały ranne i trafiły do szpitala. Rosyjskie władze nazwały atak nieludzkim aktem terrorystycznym. Ukraina nie skomentowała dotąd tych doniesień. Rośnie bilans ofiar kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Według władz w hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej zginęły co najmniej 72 osoby, które próbowały przedostać się z Maroka. Tylko w niedzielę odnaleziono 5 kolejnych ciał. Hiszpańskie służby podały, że w ciągu kilku dni do Ceuty dotarło ponad 50 tysięcy migrantów, z których większość wróciła już do Maroka. Rabat przedstawia niższy bilans ofiar i szacuje liczbę osób uczestniczących w próbie przekroczenia granicy na około 40 tysięcy. W kryzysie część państw Unii Europejskiej zaapelowała o skoordynowane działania na rzecz ochrony zewnętrznych granic wspólnoty.
2: To są fakty RMF FM.
1: Okres letni co roku przynosi tragiczne statystyki. Jesteśmy za półmetkiem wakacji, a na drogach zginęło już 149 osób. O szczegółach tych statystyk reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Wakacyjne wyjazdy oznaczają spory ruch, ale także większe rozkojarzenie i zmęczenie długą trasą. Dobra pogoda z kolei usypia naszą czujność i kusi, aby przyspieszyć, a nadmierna prędkość i nieprawidłowe wyprzedzanie to wciąż jedne z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków. Policja apeluje więc o zdjęcie nogi z gazu, bo często właśnie od tej decyzji zależy nasze i cudze życie. Na szczęście przypominanie o tym przynosi rezultaty, bo co roku liczba ofiar spada. W wakacje 2023 zginęło 375 osób, a rok później 316, czyli dokładnie 16% mniej. Na tegoroczne statystyki możemy mieć jeszcze wpływ.
1: Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od pacjentów. Przesyłają maile z informacją o rzekomym zwrocie refundacji. Kliknięcie w link z wiadomości i podanie danych na podrobionej stronie może się skończyć utratą pieniędzy i udostępnieniem wrażliwych informacji. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, na co należy uważać?
4: Strona internetowa, do której prowadzi link, podszywa się pod witrynę LuxMed i do złudzenia przypomina prawdziwy serwis, przez co wiele osób może nie zauważyć, że ma do czynienia z oszustwem. Tam pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych i informacji dotyczących karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że to konieczne do przekazania refundacji. Odbiorcy podobnych wiadomości powinni dokładnie sprawdzić, kto jest nadawcą i jaki jest adres strony internetowej, na którą zostali przekierowani. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie należy podawać żadnych danych ani wykonywać płatności. Warto też samodzielnie skontaktować się z placówką medyczną i sprawdzić, czy faktycznie wysłała do nas maila.
1: A na koniec w faktach razem z leśnikami podpowiadamy wam, co zrobić w razie zabłądzenia w lesie. Najważniejsze jest zachowanie spokoju i konsekwencja. Jeżeli nie wiemy, gdzie iść, najlepiej trzymać się jednej linii prostej.
5: Możemy przyjrzeć się liniom energetycznym i iść wzdłuż nich. Możemy odnaleźć jakąś ścieżkę i iść wzdłuż niej, oczywiście w jednym kierunku, cierpliwie, bo wcześniej czy później ta ścieżka wyprowadzi nas z lasu. Możemy też stanąć i posłuchać sobie, czy w oddali nie słychać jakiegoś ruchu kołowego.
1: Radzi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. A w kolejnych faktach podpowiemy wam, jak bez mapy podać służbom ratunkowym swoje położenie w lesie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: zapraszam na randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś do studia przyszedł Michał Mak.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Ukraina zaatakowała Rosję setkami dronów. Moskwa mówi o ponad 600 zestrzelonych maszynach. Sztuczna inteligencja pod kontrolą. Nowe unijne przepisy nakazują oznaczanie treści stworzonych przez AI. Złoto dla Polski w Lidze Narodów. Nasi siatkarze w wielkim finale pokonali Amerykanów. Ukraina zaatakowała cele w kilku rosyjskich regionach setkami dronów. Według lokalnych władz w nocnych i niedzielnych atakach zginęło co najmniej 8 osób. Ukraińskie bezzałogowce miały trafić m.in. w magazyn firmy Wildberries w obwodzie samarskim, a także w obiekty w obwodach saratowskim i kałuskim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 635 ukraińskich dronów. W obwodzie białgorodzkim według rosyjskich władz zginęła nastolatka po uderzeniu drona w pobliżu placu zabaw. Ukraina nie skomentowała tych doniesień. Od teraz ma być łatwiej odróżnić prawdę od tworów sztucznej inteligencji. Wczoraj w życie weszły unijne przepisy, które zmuszają do oznaczania treści wygenerowanych przez AI, które obecnie zalewają internet. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, jak przepisy mają działać w praktyce?
2: Każda treść, która może sprawiać wrażenie, że widzimy prawdziwe nagranie lub zdjęcie, ma zostać podpisana. Zawarta musi zostać informacja, że jest to treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Dotyczy to także tak zwanych chatbotów. Na przykład, gdy chcecie złożyć reklamację przez internet, wchodzicie na stronę producenta, klikacie opcję czat z asystentem i tam się okazywało, że tak naprawdę rozmawiacie z botem, a nie prawdziwym człowiekiem. Teraz musi być to jasno zaznaczone. Przepisy dotyczą sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Kary przewidziane przez nowe prawo są wysokie. Maksymalnie 15 milionów euro lub 3% obrotu firmy. Nie oznacza to, że z internetu znikną teraz tak zwane deepfake'i. Przepisy nie obejmują osób prywatnych, czyli zwykłych użytkowników.
3: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
1: Polscy siatkarze triumfują w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali reprezentację USA w finale turnieju w chińskim Ningbo i zdobyli trofeum. Spotkanie było bardzo wyrównane i pełne emocji, a o zwycięstwie zdecydował tiebreak. W decydującej partii Polacy zachowali więcej spokoju i wygrali 15-10. A wygranie Ligi Narodów w taki sposób smakuje wyjątkowo. Podkreślił to libero reprezentacji Jakub Popiełek.
4: Zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj było też nam mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów i jestem dumny.
1: Mówił wczoraj po meczu Jakub Popiewczak. Nasza siatkarska reprezentacja w ciągu 4 ostatnich lat po raz trzeci wygrała Ligę Narodów, a we wrześniu jeszcze Mistrzostwa Europy. W faktach teraz razem z leśnikami radzimy, jak sobie poradzić w razie zabłądzenia w lesie. Takie przygody zdarzają się dosyć często, zwłaszcza gdy wybieramy się na przykład na grzyby. Jeśli zgubimy orientację, najlepiej jest iść przed siebie, trzymając się jednej ścieżki, bo prędzej lub później możemy trafić na betonowy słupek z numerem, radzi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Ten betonowy słupek to jest trochę jak tabliczka z adresem na bloku. Możemy zadzwonić, podając taki numer. Każdy leśnik będzie doskonale wiedział, gdzie jesteśmy. Czasem nie musimy znaleźć słupka. Może natkniemy się na stos drewna, a na tym stosie drewna są takie tabliczki.
6: Podejść do tego stosu, znaleźć plastikową tabliczkę, zadzwonić na numer 112. Operator 112 będzie wiedział, co z tą wiedzą zrobić?
5: Myślę, że tak, i leśnik już pomoże tym służbom ratunkowym nas odnaleźć.
1: Te porady zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Minął już półmetek wakacji. Pogoda w tej pierwszej ich części w wielu regionach była bardzo kapryśna. Jak to wpłynęło na obłożenie obiektów turystycznych? Czy hotelarze liczą straty, czy jednak zarobili? No to Maciej Pałachicki na wycieczce do Doliny Kościeliskiej w Tatrach pytał Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Jak te wakacje w Polsce wyglądają w tym roku?
8: No właśnie, podsumowanie jest takie, że nad naszymi głowami, nad piękną Doliną Kościeliską leci topr, a to oznacza, że dzieje się w górach, a żeby żeby w górach się dziać mogło, to musi się najpierw dziać u nas w hotelach, a trochę wcześniej na Zakopiance. I otóż okazuje się, że no, włodarze miasta Zakopane robią nam trochę pod górę, a szczególnie zarząd dróg, no bo tam jest mocne zwężenie. Mimo że nie mamy już korków na Zakopiance i to właściwie od lat, to chwilowo jest problem, a szczególnie przy tym zagęszczeniu ruchu, który występuje teraz, no bo jesteśmy już prawie na szczycie, już przekroczyliśmy dawno 80% średniego obłożenia, co znaczy, że mamy jakieś 110 obłożenia sprzed roku 19, kiedy nas było dużo mniej, nas mówię w sensie ilości miejsc noclegowych, no a to znacząco zaskoczyło część naszych przedsiębiorców, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko dojdziemy do takiego obłożenia w tym sezonie.
7: Czyli co, można mówić o jakimś takim delikatnym optymizmie w branży turystycznej, przynajmniej po tej pierwszej połowie wakacji?
8: Wydaje się, że on nawet jest bardziej niż delikatny, ale my miarkujemy nastroje, wiemy, że to, co się wydarzyło teraz, co ewidentnie przekracza nasze estymacje, jest odczuwane za dużo bardziej spektakularny sukces po tym, co wydarzało się w pierwszych dwóch tygodniach lipca, które z kolei były ciutkę gorsze niż zakładaliśmy. My wiemy, że tego 15, a w tym roku do 18, bo tak się weekendy ustawiały, Podhale się zawsze rozkręca i zawsze walczymy z tymi informacjami o nie wiadomo jakich tragediach na Podhalu z brakiem gości, bo wiemy, że ruszamy później. W tym roku ruszaliśmy dużo dłużej, wydawałoby się, ale to, co się wydarzyło już w kolejnym tygodniu, znacząco nadrobiło te straty z pierwszych dwóch tygodni.
7: Czyli dłuższa rozbiegówka.
8: Dłuższa rozbiegówka, ale ona skutkuje, wydaje się, lepszym finiszem.
7: No ale jak to wygląda w tej chwili, na przykład cenowo? Czy te wakacje w Polsce są konkurencyjne wobec urlopu za granicą?
8: No wiemy z instytucji nadrzędnych, dużo bardziej świadomych niż my na Podhalu, że jesteśmy o bodajże 21% tańsi średnio, porównując jabłka do jabłek, czyli tą samą jakość, niż Europa Zachodnia. Bezwzględnie w tym roku okazuje się, że jesteśmy także porównywalnie tańsi od Bałkanów. Dlaczego? Dlatego, że Bałkany, czując te zmiany w ramach turystyki arabskiej, czyli brak możliwości, wydawałoby się na początku sezonu turystycznego, podróżowania na przykład do Emiratów albo przez Emiraty do odleglejszej Azji, poczuły krew i podniosły cenę w topowym momencie nawet do 17%. Teraz trochę złagodzili swoje oczekiwania, w związku z tym te ceny trochę spadły, ale zawsze byli radykalnie tańsi. Także przez, nie ukrywajmy, możliwość wytwarzania usługi w dużo mniejszych obciążeniach fiskalnych. No jednak nie ma tam Unii Europejskiej, choćby przepisy dotyczące all inclusive, w tym najbardziej poszukiwanym zakresie, są tam dopuszczalne. U nas nie, a jeśli, to w niemożliwych do porównania kosztach. Także tańsi od Europy Zachodniej znacząco, powyżej 20%, porównywalni pierwszy raz z Bałkanami. No a my na Podhalu, pierwsze 3 tygodnie lipca, tańsi o 10% niż Podhale w zeszłym roku. No i dużo tańsi według niezależnych źródeł dotyczących badania cen w Polsce od innych destynacji turystycznych w lecie, czyli od Wybrzeża, od Mazur, od innych regionów górskich, ale już w tym tygodniu o 20% drożsi my na Podhalu niż w zeszłym roku o tej porze. Cena z 30 lipca tego roku do ceny z 30 lipca zeszłego roku 18% różnicy. Dziś wiemy, że mamy na Podhalu 620 złoty i to jest w zeszłym roku cena sierpniowa, czyli ciągle nie przekraczamy widełek zeszłorocznych.
7: A jak się zmieniają w ostatnich latach tendencje te wakacyjne Polaków?
8: Zmieniają się z różnych powodów. Zmieniają się przez te czynniki zewnętrzne, czyli geopolityczne ruchy i mówimy tutaj oczywiście o tragicznych wojnach, zarówno ukraińskiej, jak i arabskiej. To rozdaje karty, nawet jeśli nie rozdaje kart na wprost, to rozdaje karty ekonomicznie, ale także rozdaje karty semantycznie. W związku z tym tutaj się nam trochę zmienia. Zmieniają nam się także wewnętrzne potrzeby, bo wchodzą nam na rynek nowe pokolenia. Seniorzy stabilni są w swoich potrzebach i one się nie zmieniają, ale młodzi wnoszą. Przede wszystkim co wnoszą? Świadomość ekonomiczną. Już dawno, dawno, to mówię co najmniej od COVID-u, nie mamy do czynienia z turystą poszukującym niewspotykanej atrakcji cenowej. Turyści są świadomi, wiedzą, że często promocja, rabat, last minute może sugerować, że oferta będzie nierealizowalna, albo oferta jest zakłamana, albo na wprost nie ma takiego obiektu, bądź jest w niej zaszyte inne coś, co umożliwiło obniżenie ceny. Dzisiejszy świadomy ekonomicznie turysta poszukuje maksymalnej wartości za porównywalną cenę, czyli jeśli porównuje to jabłka do jabłek, obiekt do obiektu. Ten obiekt tej cenie daje śniadanie, a ten jeszcze daje bawialnię i ognisko raz w tygodniu. Ten obiekt daje basen, ale ten ma jeszcze kręgielnię, pole tenisowe, animacje dla dzieci co wieczór i dwa spotkania dotyczące na przykład historii Podhala w tygodniu. To porównują turyści, To są nowe standardy. No i to, co jest też bardzo istotne, to mamy do czynienia, może nie, że po raz pierwszy, ale jest to swego rodzaju nową, stabilnym ekonomicznie turystom. Turyści polscy są płynni. Turyści polscy wiedzą, że na wyjazd wakacyjny trzeba zaoszczędzić i mają w marcu przygotowaną pulę pieniędzy. Czy to będzie 6, 10 czy 20 tysięcy, to jest nieistotne, ale wiedzą, że mają i w ramach tych pieniędzy optymalizują swoje wydatki, a przy tym maksymalizują doświadczenie turystyczne, a nie okrajają wydatki do minimum i też nie oczekują za to atrakcyjności.
7: Ale też mówiło się o tym, że te wyjazdy wakacyjne się skracają. Ta tendencja się rzeczywiście utrzymuje?
8: Nie można tego jednoznacznie potwierdzić. Różni badacze, różne źródła wskazują na pewne zmiany. Jeden z monopolistów, może nie, ale potentatów agregacji rezerwacji internetowych w Polsce, rdzennie polska firma, wskazuje na lekkie wydłużanie się pobytów wakacyjnych. Też dlatego, że ma bardzo szerokie spektrum konsumentów, różne hotele obsługuje. Inny z naszych pośredników rezerwacyjnych, też rdzennie polska firma, wskazuje, że czas pobytu się zmniejsza, ale z kolei tamta firma obsługuje jednak turystę bardziej ekonomicznie, mniej stabilnego. My na Podhalu widzimy utrzymujące się 3,7, 3,8, niecałe 4 dni. To jest mniej niż 20 lat temu, bo wtedy to było 7, sobota, sobota. Mniej niż 10 lat temu, bo wtedy to było 4,5. Ale powiedzmy od okresu po-covidowego, czyli nowożytności w turystyce polskiej, jest to standard, który jest na krawędzi 4 dni i on z lekkimi fluktuacjami się utrzymuje. No,
7: patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Dolinie Kościeliskiej, to myślę, że przedsiębiorcy nie mają co narzekać.
8: Nie mamy co narzekać. Z radością patrzymy na te minające nas tłumy, bo zobaczmy, odwróćmy się w lewo i w prawo, z kim mamy do czynienia. Tu widzimy rodzinę i to czasem dwu, trzy pokoleniową, na przykład na zmieniającą. Mamy i dziadków, i dzieci we wózkach. Widzimy grupy studentów. Zwróćmy uwagę też, że ci studenci są bardzo różni. My to widzimy po kwaterunkach, fotelach, ale wystarczy tutaj rozejrzeć. Mamy studentów z całego świata, bardzo często studiujących w Polsce, ale rozmawiałem parę dni temu w Centrum Zakopanego ze studentami. Okazało się, że byli to polscy studenci studiujący w Pradze, gdzie poznali hiszpańskie koleżanki, dla których przelot low-costowym samolotem do Krakowa jest tańszy niż pociąg do swoich rodziców w centralnej części Półwyspu Iberyjskiego. W związku z tym to, co widzimy naokoło, są to studenci z całego świata, którzy przylatują do Polski, bo jest atrakcyjna cenowo, zarówno w barierze wejścia i dotarcia, jak i zamieszkania i spędzania czasu. Jest bardzo elastyczna, bo u nas można się pobawić, to nie jest Europa Zachodnia, gdzie no, te standardy możliwości euforycznej zabawy w przestrzeni publicznej są ograniczone. No i u nas jest bezpiecznie, to też jest bardzo mocno wskazywane przez turystów zagranicznych, tak naprawdę bezpiecznie, no ale jest też naturalnie, czyli nie mamy do czynienia z tymi zachodnioeuropejskimi wydmuszkami, które niestety trącą sztucznością. Widzimy też przecież na szlakach kolonistów, którzy swego czasu nie przebywali pod Tatrami, no bo jednak poszukiwało się dla dzieciaków kolonijnych tańszych destynacji. Dziś widzimy, idą nauczyciele, idą koloniści, spacerują po Tatrach. Mozaika, wielokulturowość, wielonarodowość, ale wszyscy w jednym mianowniku się spotykają, spełniają swoje marzenia.
1: A z Karolem Wagnerem z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka. RMF FM. RMF Ballady.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. System ostrzegania RCB wymaga zmian. Politycy wspólnie mówią o konieczności poprawy działania procedur alarmowych. Pierwsza taka inicjatywa od 15 lat. USA i Japonia wspólnie interweniują na rynku walutowym. Od dziś zamknięty popularny szlak turystyczny w Tatrach. Nie dojdziemy przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Potrzebne są zmiany w procedurach ostrzegania ludności przed zagrożeniami, mówią jednogłośnie politycy ze wszystkich ugrupowań. Po upadku rosyjskiej rakiety mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest zgoda polityczna na zmiany, ale czy jest pomysł? O tym w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Wygląda na to, że jeszcze nie. Chodzi tu nie tylko o procedury dotyczące tych najpoważniejszych zagrożeń. Kilka dni temu RCB późnym wieczorem rozesłało alert o zagrożeniu zatrucia czadem w czasie upałów. Było to po godzinie 23.30.
3: Zdziwienie budzi SMS przesłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło chociażby z środy na czwartek w nocy.
2: Mówi Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Opozycja również domaga się zmian, ale w bardziej krytycznym tonie.
4: Nagle się obudzili, wysyłają większą ilość SMS-ów niż normalnie. Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie.
2: Ocenia Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie jest tylko przekaźnikiem alertu, to właśnie ta instytucja decyduje, czy i kiedy wysłać ostrzeżenie na nasze telefony.
1: USA i Japonia wspierają jena. Prezydent Donald Trump przekazał, że Waszyngton pomaga Tokio w utrzymaniu wartości japońskiej waluty, podkreślając, że ma to służyć także stabilności światowej gospodarki. Według źródeł Reutera, Japonia i Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszą od 2011 roku wspólną interwencję na rynku walutowym, by powstrzymać osłabienie jena wobec dolara, a japońska waluta spadła wcześniej do poziomu najniższego od około 40 lat.
5: Wakacje z faktami RMF FM.
1: 4 tygodnie dokładnie pozostały nam do końca wakacji. W faktach sprawdzamy, jakie są wasze plany na te najbliższe tygodnie. No i co już się wydarzyło w czasie tegorocznego lata?
6: Dobre są emocje, myślę. Przyjechaliśmy tutaj kamperem, no i fajnie.
7: Po prostu wracamy do domu z wakacji.
8: Tak naprawdę pracuję, także dla mnie wakacje to jest tak jak każdy inny okres.
9: Dopiero będą wakacje, urlop?
8: Tak, ale myślę, że to raczej będzie tak na jesień, w okresie, w którym będzie już mniej pracy.
9: Coś już państwa zaskoczyło w czasie tegorocznych wakacji?
10: Dużo pracowałam tego roku, bardzo dużo, że jak córka mnie zaprosiła na lody wczoraj, to ja dopiero odkryłam, że jest lato i że jest ciepło i że w Szczecinie w ogóle są wakacje, naprawdę.
9: Jaki był smak lodów?
10: Mascarpone z maliną.
9: Pomoże być smak tegorocznych wakacji.
10: Może i będzie, oby taki był.
1: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A dla tych, którzy w drugiej połowie wakacji wybierają się w góry, mamy jeszcze przypomnienie. Od dziś do odwołania zamknięty będzie czerwony szlak przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Tatrzyński Park Narodowy tłumaczy, że trasa jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Remont ma potrwać około 3 tygodni, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.
5: Polscy naukowcy w faktach RMF FM.
1: Czynniki środowiskowe i tryb życia, czyli wszystko, co ma na wpływ na nasze zdrowie, naukowcy określają ostatnio miarem ekspozomu. O tym, jak nowocześnie bada się i ocenia ekspozom, Grzegorz Jasiński rozmawiał z doktorem Patrykiem Polińskim, polskim neurobiologiem pracującym w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Barcelonie.
11: Ekspozom to wygląda... Taka nazwa jest dość specjalistyczna i wygląda dość skomplikowanie, ale prawda jest taka, że dotyczy to rzeczy... bardzo prostej i takiej, o której właściwie wszyscy wiemy.
12: Ekspozom są to wszystkie ekspozycje, czyli wszystkie narażenia, które nasz organizm może mieć przez praktycznie całe swoje życie, od poczęcia aż do śmierci. No i oczywiście tutaj te narażenia mogą mieć bardzo jakby negatywne wpływy na nasz organizm, ale również częściowo bardzo, bardzo pozytywne. Tutaj ćwiczenia fizyczne są jednym z takich przykładów, które są po prostu bardzo pozytywnym narażeniem na nasz organizm.
11: Stopniowo jakby wiemy o tym ekspozomie, o tym wpływie różnych czynników na nasze życie coraz więcej.